0: środki na obronność. Amerykański przywódca pochwalił jednak Polskę i prezydenta Karola Nawrockiego. Podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte Trump stwierdził, że jest rozczarowany m.in. Niemcami, Francją, Wielką Brytanią i Hiszpanią. Jako pozytywny przykład wskazał Polskę. Polska była bardzo dobra, poparłem go, a on wygrał, przypomniał Trump, odnosząc się do Karola Nawrockiego. Amerykański prezydent podkreślił też, że oczekuje od sojuszników większej lojalności i większych nakładów na obronność. Z kolei Rutte przyznał, że część uwag Trumpa jest uzasadniona, ale przypomniał o rosnących wydatkach wojskowych państw NATO i wsparciu dla działań Stanów Zjednoczonych. Pozostajemy za oceanem i zaglądamy na boiska. Zakończył się przed chwilą mecz Brazylia-Szkocja. Końcowy wynik to 3-0 dla Brazylijczyków. Przed chwilą zakończyła się również rywalizacja Maroko z Haiti. Tam padło aż 6 bramek. Końcowy wynik to wygrana Maroka 4-2. Kolejne emocje czekają nas o 3:00. Czechy zmierzą się z Meksykiem, a także RPA z Koreą Południową. O wynikach tych spotkań oczywiście powiemy Wam w faktach.
1: Upalne fakty RMF FM.
0: Lato daje się we znaki. Wczoraj w Lublinie na termometrach około 30 stopni. Mieszkańcy szukali ochłody nad Zalewem Zembożyckim. Nad wodą pojawił się też nasz reporter Dominik Smaga.
2: Pani na spacer?
3: Tak, zgadza się.
2: Dlaczego nad wodę?
3: Bo woda uspokaja.
2: Chłodzi trochę?
3: Chłodzi, szczególnie w takie upały.
2: Ale ładny cień pani znalazła.
4: No ładny. Cień zielipy pachnął.
2: Można złapać trochę opalenizny?
5: Coś się złapie.
2: Olejek, kocyk.
6: Dobra książka, jakieś picie. Ja lubię.
0: I tak można odpoczywać. A przed nami kolejny upalny dzień, dziś najcieplej w Lubuskiem. Termometry wskażą tam nawet 33 stopnie. W faktach wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek był wczoraj gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Będą specjalne, pilne działania prokuratury, o które prosił prezydent Warszawy w sprawie Szpitala Południowego.
8: Nie otrzymałem jeszcze tego pisma, ale działania już są. Od rana właściwie jestem na gorącej linii z prokuraturą, więc spotkam się też z panią prokurator, która nadzoruje to śledztwo. Wiem też, że rozpoczęła się w prokuraturze kwerenda. Wszystkie sprawy, które dotyczyły zgonów w tym szpitalu, a trafiały do prokuratury, będą przeglądane raz jeszcze. To będzie działanie kompleksowe. Nie wolno nam tego lekceważyć. Sprawa jest zbyt poważna. Oczywiście widziałem te fragmenty tego, co mówił lekarz sygnalista. Z jednej strony mamy świadomość, że pozostaje w sporze, poważnym sporze ze szpitalem. Zastanawia nas, dlaczego nie mówił o tym wcześniej, ale nie wolno nam tego lekceważyć. Tak, musimy... Ja wiem, że dzisiaj już chyba będzie przesłuchiwane.
7: Będzie doktor Emil Jędrzejewski dzisiaj przesłuchiwany.
8: Takie informacje dostałem przed wejściem do studia, że będzie dzisiaj przesłuchiwane. Chciałbym, żeby jak najszybciej zabezpieczyć wszystkie dowody, które wskaże lekarz, bo ta jego wypowiedź była bardzo ogólna. Nie mogliśmy z niej dopatrzyć się jakiegoś konkretnego zdarzenia, ale oczywiście zakładam, że to była reakcja w mediach. A jak siądzie przed prokuratorem, to będzie miał konkretne dowody, wskaże osoby i będzie to można zweryfikować. Nie chciałbym, żeby to były jakieś opowieści tylko żebyśmy mogli mieć dowody.
7: On mówi o tym, że to jest sytuacja, w której słyszał o tych sprawach. Nie zgłaszał ich, bo było to pytane. Nie zgłaszał ich, bo słyszał o nich, ale nie był ich świadkiem.
8: Znaczy, musimy mieć też świadomość, że każda osoba, która jest świadkiem przestępstwa, a jeżeli jest jeszcze lekarzem i do przestępstwa dochodzi w szpitalu, w którym pracuje, ma obowiązek takiego doniesienia, więc lekarz musi mieć tą świadomość i być może to jego wypowiedzi ogólne, ale oczywiście nam zależy na tym, żeby dotrzeć do prawdy. Nie chodzi o to, żeby tego lekarza w jakiś sposób zastraszać, tylko żeby powiedział jak najwięcej. Natomiast, dziwię się, że była ta zmowa milczenia i dopiero teraz takie rzeczy wychodzą. Natomiast na pewno prokuratura zrobi wszystko, żeby do spodu to wyjaśnić, bo opinia publiczna musi być o tym informowana, ale to jest ta faza śledztwa, kiedy zbieramy dowody. Wiemy już, że to śledztwo się toczy, bo ono zostało wszczęte po tych sytuacjach zwolnienia lekarza z SOR-u i tego, co widzieliśmy, więc prokuratura działa. No a to są nowe okoliczności. Jeżeli ktoś mówi, że dochodziło do zgonów z czyjejś winy, no to musimy tą sprawę naprawdę drążyć.
7: No, tam jest mowa też o fałszowaniu dokumentacji. Jest mowa o tym, że niedoświadczony lekarz się uczył i w wyniku tego popełniano błędy, które później ukrywano. To jest bardzo długi, w kanale Zero padł bardzo długa lista zarzutów, bardzo poważnych.
8: Oczywiście wszyscy wiemy, jak wyglądają SOR-y w Polsce i ja myślę, że powinniśmy też systemowo podejść do tego zagadnienia. No to nie może być tak, że wiemy, że o określonych godzinach w określonych miastach ta kolejka się wydłuża i ludzie czekają godzinami. Jeżeli mamy sytuację taką permanentnie, to powinniśmy myśleć o tym, czy mamy za mało lekarzy, czy system jest źle zbudowany, tak żeby jednak nie tworzyć sytuacji zagrożenia życia, które są normą. Tego nie może być. My musimy rozwiązać tę sytuację. I też widzimy z drugiej strony, bo ja rozmawiam z panią minister zdrowia, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów i wiem, że ona bardzo chce zreformować ten system i wskazywała już na to, że jest swego rodzaju walka o specjalistów, o lekarzy. Często szpitale licytują się wręcz na to, kto będzie miał u siebie jakiego specjalistę. To podbija bardzo stawki i całe te pieniądze wkładane w system pożerają wynagrodzenia, więc to rozwiązanie myśmy zastali w sensie rządu, który dzisiaj sprawuje władzę, ale proszę też zobaczyć na szybkość reakcji. Jak widzieliśmy kiedyś panią posłankę, która na OIOM-ie przechowywała, mówiąc brzydko, swojego współmałżonka, który powinien w zupełnie innym miejscu być.
7: To ja sam mówiła o aferze PiSu i pani
8: poseł tak, i to trwało i nikt nie wyciągnął z tego konsekwencji, a pani poseł dalej funkcjonuje w polityce. Ten młody lekarz, który był też młodym politykiem, jest skończony w polityce.
7: Tak, ale teraz pytanie o prezydenta Warszawy. Będziecie przesłuchiwać Rafała Trzaskowskiego. Pojawiają się zarzuty, że wiedział i doprowadził do zwolnienia sygnalisty po tym, jak się dowiedział, więc pytanie, czy Rafał Trzaskowski powinien być, będzie przesłuchany przez prokuraturę?
8: Ja oczywiście mam taką zasadę, że jeżeli prokuratorzy już prowadzą śledztwo, to raczej jestem informowany o jego efektach. Nie chcę wpływać na działania prokuratury, bo jestem członkiem rządu. Więc muszę mieć tą świadomość, że to musi prokurator mieć pełną autonomię i nie może się bać.
7: Ale pana zdaniem powinien zostać przesłuchany? Zarzuty są także wobec niego.
8: Jeżeli będzie tak, a te zarzuty w przestrzeni pojawiały się, to myślę, że to jest absolutny element śledztwa, że on musi złożyć te zeznania.
7: W radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy, napisał ostatnio Rafał Trzaskowski, ale w ogóle powinni zasiadać?
8: Czy wie pan, jeżeli mamy wysokiego specjalistę, który jest też w jakiś sposób w partii wspierają, bo ma takie poglądy, to ja bym tutaj nikogo nie dyskryminował, tylko przede wszystkim...
7: nie są to wysocy specjaliści.
8: No właśnie, myśmy widzieli, bo my mamy sprawę Collegium Humanum i włos się jeży na głowie, jak dorabiano sobie dokumenty w sposób nielegalny po to, żeby czerpać korzyści później majątkowe właśnie z zasiadania w takich instytucjach, więc my od tej patologii odeszliśmy całkowicie, ale może się tak zdarzyć, że będzie fachowiec, który jednocześnie ma poglądy polityczne i przynależność partyjną, więc ja nie chcę nikogo dyskryminować, ale no, chciałbym, żeby kompetencja decydowała, a nie legitymacja partyjna. No,
7: wejdźmy na chwilę od tematu Szpitala Południowego, być może do niego jeszcze wrócimy, ale pytanie o nasz temat, temat RMF-u. Dlaczego wciąż dochodzi do sytuacji, kiedy policja łapie pijanych kierowców z kilkoma dożywotnimi zakazami, a oni są następnie wypuszczani? No, ostatnio informowaliśmy o takiej historii. Wiem, że nawet pan minister został przez nas poinformowany o tym.
8: I moja reakcja jest natychmiastowa. To znaczy ja się cieszę i dziękuję mediom, bo nie mamy systemu idealnie szczelnego. I to nie jest tak, że jak ja wprowadziłem wytyczne dla prokuratorów i wiem, że te wytyczne działają, jest już przekonanie wśród takich kierowców, że dzisiaj już nie opłaca się być łapanym.
7: To wiemy.
8: No tak, ale to ucieczka to jest pierwszy element strachu, jest właśnie jak prewencja działa, więc ja też reaguję na takie medialne zdarzenia, które będą się zdarzać. Nie żyjemy na takiej planecie, że jeżeli będą nawet bardzo surowe przepisy i będą egzekwowane, to ja nie zakładam, że nagle same anioły wyjadą na nasze drogi.
7: Ten sam sąd,
8: to się będzie zdarzać.
7: Prokuratura prowadzi sprawę, sąd orzeka kolejne dożywotnie zakazy albo kolejne czasowe, po czym ten sam sąd decyduje, nie trzeba kierowcy zatrzymać. Nawet zatrzymać do wyjaśnienia, chociaż on ma kilka dożywotnich zakazów. Gdyby to jeszcze różne sądy, to bym powiedział, no nie doinformowani, nie wiedzieli, ale ten sam sąd.
8: To niestety tak jest, że mamy ten atrybut niezawisłości i możemy jedynie wywierać presję taką, że będziemy odwoływać się od tych decyzji sądu wtedy, kiedy uznajemy za złe. Ale tutaj jest też rola mediów, bo media, pokazując tą patologię i pokazując potencjalnie później ofiary tych sprawców, mogą moim zdaniem pośrednio wpływać na to, jak zareaguje konkretny sędzia. Bo musimy mieć świadomość, że sędzia powinien wiedzieć o tym, że ten człowiek albo jest alkoholikiem nieleczonym, albo jest narkomanem i naprawdę umieszczenie go w zakładzie karnym na krótkoterminowej karze

0: Uwaga, super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Ramadana z Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. Autostrada A2 w Wielkopolskiem jest zablokowana po tym, jak ciężarówka wypadła z drogi. Za chwilę szczegóły. W faktach wrócimy do spotkania liderów E5 w Berlinie. Jak mówił tam Donald Tusk, jedność Europy jest kluczowa dla Ukrainy. Będzie też Śląsk. Uczniowie w Tychach dowiadywali się, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą. Uwaga kierowcy, o trzeciej zablokowana jest A2 w Wielkopolskiem. Na odcinku między węzłami Września i Poznań Wschód ciężarówka wypadła z drogi. W tej chwili zablokowane są wszystkie pasy w kierunku Świecka. Stany Zjednoczone podtrzymują zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski, ale szczegóły dotyczące zapowiedzianego przez Donalda Trumpa wysłania dodatkowych 5000 żołnierzy nie są jeszcze ustalone, poinformował ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker. Po spotkaniu Trumpa z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte w Białym Domu, Whitaker przyznał, że na razie trwa proces uzgadniania szczegółów z sojusznikami. Prezydent wyraził intencje, ale jak i kiedy te szczegóły, to nie jest coś, w czym już się posuwamy do przodu, powiedział. Ambasador zapewnił jednocześnie, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w bezpieczeństwo Polski i państw, które, jak podkreślił, inwestują w swoją obronność. Dodał, że Waszyngton stale analizuje sytuację i utrzymuje gotowość do obrony terytorium NATO. Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką. Tak mówił w Berlinie premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w stolicy Niemiec z przywódcami państw E5, czyli Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.
3: Wbrew okolicznościom, wbrew emocjom, one zdarzają się wszędzie i każdemu, będziemy chronić europejską jedność zarówno w trakcie wojny na rzecz Ukrainy w jej konfrontacji z Rosją. Będziemy chronić więzi transatlantyckie, nawet jeśli niektórzy politycy nie zawsze doceniają znaczenie więzi transatlantyckich.
2: Premier dodał, że w Gdańsku, niezależnie od różnych zdarzeń, przeprowadzi zgodnie z planem zaplanowaną na dzisiaj konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy.
1: Fakty i ludzie.
2: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch mają dość. Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta protestowali przeciw inwestycjom planowanym na terenie ich osiedla. Chodzi m.in. o plany budowy TBS, ale również o nielegalną bazę paliw.
4: Nikt nic nie konsultuje, nikt z nami nie chce rozmawiać.
5: Petycja, 2000 osób się podpisało. Co dalej?
6: Chcemy, żeby ta petycja po prostu została zauważona przez radnych.
7: Oczekujemy, żeby radni zablokowali możliwość powstania bazy paliw. I oczekujemy dyskusji i poważnego potraktowania nas w temacie osiedla TBS. Jest u nas wyraźna mobilizacja na osiedlu. Chcielibyśmy te wszystkie sprawy z miastem rozwiązać, załatwić w dialogu.
2: Te głosy zebrała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Już w piątek początek wakacji. Jak bezpiecznie spędzić wolny czas nad wodą? Tego mogli dowiedzieć się uczniowie ze szkół w Tychach na Śląsku. Nad jeziorem Popraciańskim obserwowali wczoraj pokaz ratownictwa wodnego. Ratownicy przypominali też młodszym i starszym, co zrobić, kiedy ktoś tonie. Najpierw trzeba wezwać profesjonalną pomoc.
8: Jeżeli nawet dobrze pływamy, powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi, bojką SP, jeżeli taką mamy, lub innym pływającym przedmiotem, piłką, nawet butelką dwulitrową pustą, oczywiście po napoju, to zwiększa pływalność, bo człowiek niewiele potrzebuje tej pływalności, żeby unieść przynajmniej drogi oddechowe ponad lustro wody.
9: Czegoś się nauczyliście?
10: Tak. Tego, że nie wolno wskakiwać tam, gdzie jest czerwona flaga. Tak.
11: Jest bardzo ważne, żeby z rodzicami iść nad wodę, żeby mieć jakiegoś opiekuna i jak nie wiemy, jaka jest głębokość wody, nie skaczemy i nie wchodzimy do niej.
9: A numer, pod który dzwonić, jak się coś dzieje?
10: 112.
2: Z uczniami tyskich szkół i Jarosławem Zwierzyną, prezesem śląskiego WOPR-u, rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, co zrobić z kierowcami, którzy wsiadają do auta po spożyciu alkoholu. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem.
12: Będą jeszcze jakieś dodatkowe przepisy, które by regulowały tę sprawę, to znaczy, żeby rzeczywiście ludzie z dwoma zakazami dożywotnimi trafiali, no, najpierw do aresztu, jak rozumiem, żeby po prostu im uniemożliwić ten ciąg dalszy, czyli kolejne jazdy, a później do, no, jeżeli będzie wyrok oczywiście.
13: Mamy taki projekt, właśnie realizuje go Departament Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości, więc będziemy się starali zaostrzyć te przepisy, tak żeby jednak w pewnych wypadkach nie dać sądowi wyboru, że sąd może, tylko że będzie oblig skazania, czyli sprawcy nie będą mieli kary w zawieszeniu, tylko będą kierowani do zakładu karnego. Sędziowie nie lubią takich rozwiązań, ale ja widzę, że ten problem społeczny jest bardzo poważny i on się przekłada na utratę ludzkiego życia.
12: Czyli
13: więc
12: bezwzględne więzienie za
13: bezwzględne więzienie za kolejne zakazy. Ja nie mam teraz tego przepisu przed sobą, ale on jest gotowy. Myśmy zgłosili go do prac rządu, więc jeżeli będzie już na tym etapie wpisu do wykazu, ja muszę nawet sprawdzić dzisiaj, jak wrócę od państwa, czy ten wpis jest dokonany, ale będzie zaostrzenie przepisów, bo musimy reagować. Nam spada generalnie w Polsce przestępczość, więc mogę się pochwalić, że żyjemy w kraju, który jest naprawdę jednym z najbezpieczniejszych w Europie. To jest wspólne działanie i służb, i ministra Kierwińskiego, który bardzo zadbał też o kadrę w policji, bo wiemy, że tam był dramatyczny problem z nieobsadzonymi etatami. Prokuratura też działa coraz lepiej, więc ja mam takie wrażenie, że naprawdę nie uchodźcy, ale cudzoziemcy, którzy chcą zakładać biznesy w Polsce, naprawdę przyjeżdżają do nas i mówią, tu jest bezpiecznie, natomiast to jest problemem. Dalej ci pijani kierowcy, nie wiem, czy to jest jakaś zła polska tradycja tego, że często było to przyzwolenie na picie alkoholu, a później wsiadanie za kółko. My chcemy to wyeliminować i to naprawdę bezwzględnie będę egzekwował. Prokuratorzy już wiedzą, jakby pan słyszał moje rozmowy ze zwierzchnikami w prokuraturze, oni mówią tak, jeżeli prokurator nie będzie tych wytycznych przestrzegał, które wydałem, będą postępowania dyscyplinarne.
12: To jeszcze pytanie o wypożyczalnie samochodów, które będą sprawdzać, czy nie będą, czy dana osoba ma zakaz? No bo to też jest taki element.
13: To jest taki element, rzeczywiście, i to było w takich moich założeniach, żeby nałożyć obowiązek na wypożyczalnię. Nie wiem, czy w tym pakiecie karnym to jest, ale rzeczywiście byłoby to dobre rozwiązanie, że musisz obligatoryjnie sprawdzić, ma ktoś zakaz, nie pożycza. To jest ograniczenie, dlatego że ci kierowcy naprawdę potrafią kombinować i jeżeli nie uda im się od przyjaciół, znajomych czy rodziny uzyskać tego samochodu, nawet już sami jak mają ten samochód zajęty, to idą do wypożyczalni, a część osób po prostu ma środki na to. Więc tak jak dzisiaj podawaliście państwo w waszych wiadomościach, no jest już podwyższona opłata za ten ponowny kurs i to jest no kilkukrotny wzrost, nie 500 zł, a 2500, więc my robimy szereg, zaostrzamy przepisy z jednej strony, wytyczne dla prokuratorów, z drugiej strony podwyższone opłaty. Musimy sprawić to, że otoczenie i rodzina takiego bandyty potencjalnego na drodze będzie też wywoływała presję na niego, bo to często jest o wiele bardziej skuteczne niż karanie.
12: Panie ministrze, wczoraj w tym studiu minister, szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że pana decyzja w sprawie jego żony, Julity Dziedzic-Boguckiej, cofnięcia, odwołania jej z delegacji w prokuraturze krajowej, to jest odwet, polityczna akcja, plugawość. Mści się pan na ministrze Boguckim za pośrednictwem jego żony?
13: Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą, że nigdy nie byłem człowiekiem ani mściwym, ani pamiętliwym. Robię swoje. Nie chcę też komentować jakichś poszczególnych ruchów kadrowych w prokuraturze, bo ich jest bardzo wiele. To są, nie wiem, czy nie setki
12: ten
13: decyzji.
12: Ten jest też polityczny. Panie ministrze, jest pan ministrem. Wie pan, że decyzja o przesunięciu, cofnięciu delegacji, cokolwiek, ale wie pan, dotyczy mój żony prezydenta, no tak, prezydenckiego tylko ministra, i jest polityczna, i tylko wywoła reakcję.
13: Tylko musi pan mieć świadomość tego, że w całej prokuraturze za czasów ministra Ziobry były często takie decyzje bardzo uznaniowe, właśnie delegacyjne. Bo nawet ktoś nie przechodził przez proces nominacyjny, ale były to takie decyzje, które bulwersowały środowisko i otoczenie i mówiło się...
12: Ale to była taka decyzja? No bo to jest pytanie, czy są do niej konkretne zarzuty? Minister Bogucki mówi, moja żona wykonywała trudną, odpowiedzialną pracę, była chwalona.
13: Wie pan, mamy taką sytuację, że nadal moją zastępczynią, niestety ta współpraca zupełnie się nie układa, jest zastępca prokuratora generalnego powołana w czasach ministra Ziobry i my mamy nieustający problem i można nawet powiedzieć konflikty dotyczące kwestii nominacyjnych. Ta pani wskazuje mi pewne osoby na delegację, ja odmawiam tej delegacji, bo uznaję, że jest szereg liniowych prokuratorów, bardzo dobrze kwalifikowanych, ale tworzy się taką otoczkę swojaków. Ja chcę od tego odejść.
12: Ale to nadal nie jest odpowiedź na
13: moje
12: pytanie.
13: Wie pan, ja naprawdę postanowiłem, że co rusz różne wychodzą smaczki, że w prokuraturze ktoś kogoś odwołuje czy powołuje. Ostatnio była sprawa prokuratora Rudaka z Wydziału Spraw Wewnętrznych i kiedyś była prokuratora, nie pamiętam jego nazwiska, w Warszawie, którego odwołałem również z delegacji. Też mówiono się, że to zemsta za sprawę Nowaka.
14: Ale tutaj mamy naprawdę żonę ministra prezydenckiego.
13: No to tak, znaczy, ale to proszę, nie jest sytuacja, proszę, której... proszę porozmawiać z prokuratorami z PZ-a, którzy ciężko pracują, i z prokuratorami liniowymi w prokuraturze powszechnej, nie w jednostkach PZ, i co oni sądzą o politycznych nominacjach z dawnych czasów. Uważają, że wszystkie należy cofnąć i ja to robię sukcesywnie. Jeżeli dotknęło to też panią Bogucką, to mogę powiedzieć, bardzo mi przykro, ale ja też nie przekreślam jej kompetencji. Jeżeli się okaże, wie pan, w prokuraturach okręgowych, nie w PZ-ach. W PZ-ach są dodatki, w PZ-ach są, jest taka dzisiaj jeszcze czapka ludzi ministra Ziobry. Ja chcę to zmienić i chcę, żeby wszyscy traktowani byli równo w prokuraturze, a kryterium awansu, żeby była merytoryka, a nie, że ktoś po układach dostał delegację czy stanowisko. I tutaj będę naprawdę bezwzględny, nawet jak minister Bogucki będzie płakał i będzie mnie od czci i wiary odsądzał, ja będę robił swoje.
14: Panie ministrze, w sprawie, wróćmy na chwilę do sprawy Szpitala Południowego, teraz bardziej politycznie, będzie pana zdaniem w związku z tą sprawą jakaś rekonstrukcja rządu?
13: Zastanawiam się, kto miałby ponosić odpowiedzialność w rządzie za to, bo jeżeli...
14: No minister zdrowia, no to jest dość oczywiste. No, zawsze w takiej sytuacji ponosi odpowiedzialność minister odpowiedzialny.
13: Ja uważam, że czasem są takie błędy w polityce. Pamiętam taką sytuację z ministrem Ćwiąkalskim, który był dobrym ministrem sprawiedliwości i przez to, że jeden z więźniów popełnił samobójstwo w zakładzie karnym, minister oddał się do dyspozycji i został odwołany. To nie jest dobre, kiedy podejmujemy decyzję pod wpływem emocji. Akurat ta minister zdrowia chce całkowicie zreformować system.
14: Ona czyli była pana zdaniem nie będzie.
13: Znaczy, to jest decyzja premiera, więc ja nie mogę, ale ja gdybym miał decydować, to ja widziałem jej działania zanim została ministrem zdrowia. Wtedy, kiedy reorganizowała pracę w szpitalach i to były bardzo trudne decyzje, wiem, że to samo będzie robić w skali kraju, tylko musi dostać też przepisy. Problemem jest prezydent, bo my wiele dobrych rozwiązań mamy wyrzucanych do kosza, no, ze względów politycznych.
14: Czy akurat w przypadku uporządkowania służby zdrowia prezydent się nie zgodzi? To
13: nie,
14: znaczy, bo
13: nie,
14: zarobki są...
13: Oczywiście, że się nie zgodzi, bo wyjdzie populistycznie i powie, no nie możemy zaniżać teraz zarobków lekarzy, dlatego że oni bardzo ważną funkcję społeczną pełnią.
14: To jest prawdą.
13: Ale proszę mi wierzyć, że jak miałem rozwiązania dotyczące pozasądowych rozwodów, gdzie nie ma małoletnich dzieci, małżonkowie zgodnie chcieli iść do Urzędu Stanu Cywilnego. Spotykałem ludzi, którzy byli praktykującymi katolikami, którzy podchodzili do mnie na spotkanie i mówili, panie ministrze, pchajcie te przepisy. My nie chcemy przechodzić gehennę sądu, nawet jeżeli to jest jedna rozprawa. Co się stało? Pan prezydent to zawetował. To jest przeciwko obywatelom.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: odcinku.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na idei

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: O tym już teraz Karol Płaczkiewicz.
2: Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Tak po spotkaniu z Donaldem Trumpem twierdzi sekretarz generalny NATO. Większość Ukraińców broni własnego mitu bohaterów UPA. Posłuchajcie o wynikach badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Będzie też historia niezwykłych obozowych pamiątek po krakowskim lekarzu. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapewnił, że jest absolutnie pewny, iż Stany Zjednoczone przyjdą Europie z pomocą w razie ataku. Jednocześnie podkreślił, że Europejczycy muszą brać większą odpowiedzialność za własną obronę. Po spotkaniu z Donaldem Trumpem w Białym Domu Rutte stwierdził, że Europa nie może pozostawać tak silnie uzależniona od amerykańskiej ochrony. 600 milionów ludzi żyje w Europie na terytorium NATO i broni się przed 140 milionami Rosjan. To trochę dziwne, że wciąż jesteśmy tak nadmiernie zależni od Stanów Zjednoczonych, powiedział. Szef NATO ocenił, że w najbliższych latach państwa europejskie będą stopniowo przejmować większą odpowiedzialność za obronę konwencjonalną, ale Stany Zjednoczone pozostaną kluczowym gwarantem bezpieczeństwa sojuszu. Rutte zaznaczył również, że amerykańska obecność wojskowa w Europie nadal będzie znacząca. Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii przeprowadził sondaż dotyczący stosunków polsko-ukraińskich. 57% Ukraińców uważa, że każdy kraj ma prawo do własnej wizji historii i nie powinien ingerować w postrzeganie przeszłości przez inne państwo. Respondenci w ten sposób bronili własnego mitu bohaterów UPA. Badanie zrealizowano telefonicznie. Co wynika z badania? O tym nasz dziennikarz Krzysztof Zasada.
3: Najwięcej uczestników w sondażu wybrało odpowiedź, że każdy naród może mieć swych bohaterów i inne narody nie powinny się do tego wtrącać. Co trzeci uczestnik sondażu twierdzi natomiast, że oba kraje powinny dążyć do stworzenia wspólnego poglądu na historię. Potrzeba kompromisu, wspólnej komisji historyków, a sprawa powinna zniknąć z politycznej agendy. W tym sondażu tylko 4% uważa, że Polska powinna uznać ukraińską wersję wspólnej historii, natomiast 1%, że Ukraina musi przyjąć polską wersję. Sondaż przeprowadzono telefonicznie na próbie 1005 osób, mieszkańców obszarów Ukrainy, będących pod kontrolą Kijowa.
2: I w faktach wracamy teraz do Polski. W przypadku takiej afery minister zdrowia nie może chować się w cieniu. Były szef resortu zdrowia Marek Balicki krytykuje postawę aktualnej szefowej Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM za naganną uznał jej bierność po wybuchu skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
4: Minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo...
5: A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
4: No nie widać jej, nie widać.
2: Cała popołudniowa rozmowa Piotra Salaka z Markiem Balickim jest na rmf24.pl.
1: Historia w faktach RMF FM.
2: Około 90 oryginalnych listów, kart pocztowych i dokumentów obozowych po Janie Nowaku, lekarzu pediatrze, który przeszedł przez piekło niemieckich obozów, trafi wkrótce do polskich muzeów. Marek Trybulski z krakowskiego salonu numizmatycznego, obecny właściciel archiwaliów, bezpłatnie przekaże je do muzeów Auschwitz w Majdanku i Gross Rosen. Wśród artefaktów znajdują się poruszające pamiątki.
6: Jeden list jest wysłany w 1942 roku w grudniu na święta, gdzie do listu jest przyczepiona nitka. Jak wynika z opisu tutaj, na tej nitce wisiał opłatek. Drugi list, taki bardzo łapiący za serce, jest list na jego urodziny, gdzie mama na nitce przyczepiła płatek kwiatka. To są rzeczy niespotykane, jakie wtedy ludzie mieli wartości.
2: Mówił nam Marek Trybulski. Zdjęcia tych wyjątkowych pamiątek znajdziecie na rmf24.pl w zakładce Regiony. Przedstawiciele Gdyni przekonują ambasadorów państw zasiadających w komitecie UNESCO, że modernistyczne Śródmieście zasługuje na miejsce na liście światowego dziedzictwa. Ostateczna decyzja ma zapaść w lipcu. Jak podkreślają władze miasta, za sukcesem kandydatury miasta stoją lata pracy ekspertów, urzędników i miłośników gdyńskiej architektury. Z Oktawią Gorzyńską, wiceprezydent Gdyni, rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
7: Pani prezydent, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie? Ile dzieli modernistyczne Śródmieście Gdyni od wpisania na światową listę UNESCO, żeby znaleźć się w tej prestiżowej liście?
8: Wierzę w to, tak jak cała rzesza osób mieszkających w Gdyni i nie tylko naszych sojuszników z różnych zakątków Polski i świata, że już za półtora miesiąca będziemy znali odpowiedź i że nasze modernistyczne Śródmieście uzyska wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego za prawie półtora miesiąca? Dlatego, że pod koniec lipca w koreańskim Busan odbędzie się spotkanie Komitetu UNESCO i wtedy te decyzje zostaną podjęte.
7: Czyli w tym momencie Gdynia jako Gdynia już nic więcej nie może zrobić? Cała praca została wykonana?
8: Jeszcze nie, dlatego że dostaliśmy w ostatnich dniach informację, że cały czas podtrzymany jest status referral, czyli jeszcze nie ten ostateczny, nie mamy wpisu. I w kolejnym tygodniu, już po weekendzie, będziemy organizowali śniadanie dla ambasadorów Komitetu Stałego UNESCO w ambasadzie polskiej w Paryżu, gdzie chcemy pokazać, zaprezentować nasze dobro gdyńskie i ogólnopolskie, bo oczywiście przypomnę, że ten wniosek jest wnioskiem Rzeczpospolitej Polskiej, właśnie temu gremium, które będzie później podejmowało decyzję. Wiemy o tym, że sam panel, ten, który będzie się odbywał w Korei, trwa, tak naprawdę on jest wielodniowy, ale tych spraw jest tak wiele, że zdecydowaliśmy się przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych właśnie przygotować takie dodatkowe wydarzenie, żeby w spokojnych warunkach móc pokazać właśnie tych 450 kamieni, które mamy w naszym modernistycznym Śródmieściu. Oczywiście mówię to symbolicznie, ale żeby podzielić się tym, co tutaj właśnie jest w Gdyni najlepsze.
7: To było dużo pracy poświęconej temu tematowi?
8: To jest praca wieloletnia, rozpoczęta jeszcze przez poprzedniego wiceprezydenta Marka Stępę, oczywiście zespołem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, przy wsparciu pani profesor Marii Sołtysik, a także naszej doktor Joanny Lehmann, która zajmuje się współpracą z zagranicą w Urzędzie Miasta. Ja mogę powiedzieć, że z panią prezydent Aleksandrą Kosiorek temat podjęłyśmy w 2024 roku po wyborach, które zmieniły oblicze, można powiedzieć, Gdyni. I od 2024 roku ja osobiście jestem w ten proces bardzo mocno z zespołami moimi zaangażowana. Tak, pracy było wiele, bo poza tą pracą merytoryczną, czyli pracą nad wnioskiem, w naszym przypadku oznaczało to między innymi przygotowanie odpowiedzi na rekomendacje ICOMOS-u, przygotowanie misji eksperta ICOMOS-u, czyli tej instytucji, która daje taki merytoryczną informację zwrotną. No i później właśnie szereg działań dyplomatycznych. Do tej pracy było bardzo dużo, więc tu jest nie tylko merytoryka, tu jest jeszcze cały obszar bardzo ważny budowania relacji, budowania widoczności tego dobra i wniosku. No i właśnie dążenia do tego, żeby ostatecznie eksperci uznali nasze dobro za warte wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
7: Czyli spotkanie w przyszłym tygodniu to jest taki ostatni krok?
8: Myślę, że jeszcze przedostatni, bo faktycznie Busan będzie tym ostatecznym, gdzie mam nadzieję, że będzie pozytywna decyzja. Ale tak, takim kamieniem milowym zapewne, więc jesteśmy przygotowani z prezentacją, z opowieścią o tym, co wyróżnia nasze dobro, bo wiadomo, że w tym procesie starań musimy wskazywać na to, czym nasz modernizm na przykład różni się od tego, który jest w Kownie czy w Tel Awiwie, bo wiemy o tym, że jednym z tych najmłodszych wpisów modernistycznych jest właśnie Kowno, więc nie możemy pokazać jakby tego samego dobra, bo to musimy się czymś wyróżniać. I powiem od razu, że Gdynię wyróżnia to, że jest spójna zabudowa Śródmieścia, oczywiście przerwana myśl tych architektów przedwojennych została przez II wojnę światową, ale miasto też było projektowane tak, że było otwarte na morze i spotyka się z morzem, co przecież pięknie w Gdyni widać. No to oczywiście dwie z takich najważniejszych cech, a jest ich dużo więcej.
7: Wszystko zaczęło się od morza, ale po co Gdyni ten wpis?
8: To pytanie o sens wpisu pojawia się bardzo często i odpowiedzi jest wiele. Z jednej strony na pewno jest to prestiż w myśleniu o tym, jakie tutaj mamy dobro, jakie mamy dziedzictwo. Oczywiście nie chodzi o czczy pusty prestiż, tylko też o docenienie pracy przedwojennych architektów, projektantów, ludzi, którzy urbanistów, którzy planowali to miasto. I to bardzo mocno podkreślamy. To nie jest o nas dzisiaj, to jest o tamtych ludziach, którzy 100 lat temu i 100 lat temu z kawałkiem tworzyli miasto zupełnie od podstaw. Przecież znamy historię tego, że właśnie wszystko zaczęło się od morza, od portu w Gdyni, więc to jest też docenienie pracy twórców i twórczyń miasta. Kolejna kwestia, no oczywiście bardzo ważna, związana z rozwojem turystyki w naszym mieście. Wiemy o tym, że tak zwana turystyka UNESCO, ona przyciąga wiele osób, więc chcielibyśmy, żeby turysta i turystka, którzy zawitają do Gdyni, zostali tutaj dłużej niż jeden dzień. Z badań wiemy, że to z reguły jest taki jednodniowy turysta w naszym mieście, więc ta oferta ma też sprawić, że więcej osób będzie chciało na dłużej w mieście zostać. Co dalej? To jest też, myślę, ważne w kontekście ludzi, pasjonatek, pasjonatów, którzy dzisiaj modernizmem żyją. To pani Maria Piradowling z Bankowca, gdzie prowadzi swoje prywatne muzeum. To rzesze przewodniczek i przewodników oprowadzających po mieście. Arek Brzęczek ze swoimi sekretami gdyńskich kamienic. Więc to jest też coś, co ten modernizm został pokochany, zrozumiany przez wielu gdynian i wiele gdynianek, a teraz ważne jest to, żebyśmy nieśli to dobro dalej. Co więcej, wiemy, że będziemy mogli pozyskiwać środki na renowację zabytków, że jest łatwiej, kiedy jest się na tej liście. No i przede wszystkim też działania edukacyjne prowadzić z młodym pokoleniem, oczywiście nie tylko z młodym pokoleniem, ale może przede wszystkim w kontekście planowania miasta i tworzenia przestrzeni przyjaznych dla ludzi.
7: Czyli między innymi hołd dla architektów, no ale ta architektura do dziś cieszy i do dziś funkcjonuje, wydaje mi się, że we wspaniałym stopniu.
8: Nasz modernizm jest na pewno oczkiem w głowie dla wielu osób. Gdynię wyróżnia też to, że od lat ma program przyznawania dotacji dla podmiotów prywatnych na renowację, modernizację. To jest oczywiście wsparcie takie symboliczne, jeżeli ktoś podejmuje się remontu swojej, na przykład swojej kamienicy. To dla ekspertów i Komosu też było bardzo ciekawe, bo to nie jest praktyka powszechnie stosowana na świecie. Więc tak, jest to na pewno oczko w głowie wielu osób i dobro wyjątkowe. Zresztą wystarczy przejść się między innymi ulicą Świętojańską, popatrzeć na detale modernistyczne, posłuchać też wspomnianej wcześniej historii przewodniczek i przewodników, czy pójść na przykład odwiedzić klatki schodowe i zobaczyć, jakie cuda tam się kryją. Mogę tutaj wymienić gorseciki, nie rozwijając, co to jest, bo oczywiście zapraszamy do Gdyni na spacery z przewodnikami, ale też na różne wydarzenia, które mają tutaj miejsce.
2: Tłumaczyła w rozmowie z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim Oktawia Gorzeńska, wiceprezydent Gdyni. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 5:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. RMF FM, zawsze z tobą.

Boisz się zakupu używanego samochodu? Niepotrzebnie. Wybierając używaną Toyotę lub Lexusa możesz zyskać nawet do 10 lat gwarancji lub do 185 tysięcy kilometrów przebiegu. Niezależnie od tego, czy szukasz miejskiego auta, rodzinnego SUV-a czy komfortowej limuzyny, postaw na sprawdzony samochód z gwarancją. Toyota i Lexus używane. Pewny wybór na lata. Odwiedź nasz salon Toyota Kamiński Konin przy ulicy Spółdzielców 15. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie corocznych lub co 15 tysięcy kilometrów przeglądów serwisowych oraz spełnienie wymagań programu Gwarancja Relax.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW Ideis. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
2: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
3: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW Ideis. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

Oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a w studiu Karol Płaczkiewicz.
2: Jestem, zapraszam. Potężne trzęsienia ziemi w Wenezueli, zawalone budynki w Caracas, są ofiary. Były ordynator szpitala południowego przesłuchany w prokuraturze. Posłuchajcie, jak przebiegało to przesłuchanie. Senat pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Nasz dziennikarz zebrał głosy polityków obu stron w tej sprawie. Jest piąta. Dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5 dotknęły Wenezuelę. Największe zniszczenia odnotowano w stolicy kraju, Caracas, gdzie zawaliły się budynki, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Władze nie podały jeszcze oficjalnego bilansu ofiar. Burmistrz dzielnicy Chacao poinformował o co najmniej 16 rannych i ofiarach śmiertelnych, nie ujawniając ich liczby. Amerykańska służba geologiczna oceniła, że katastrofa może mieć bardzo poważne skutki. Według ekspertów możliwe są dziesiątki tysięcy ofiar oraz rozległe zniszczenia. Są budynki i domy, które się zawaliły, powiedział minister spraw wewnętrznych Daidaos Cabeo, informując o trwających akcjach ratunkowych. Mieszkańców wezwano do opuszczenia uszkodzonych budynków z powodu ryzyka kolejnych wstrząsów. Na publikowanych w internecie nagraniach widać zawalone budynki i zniszczenia w Caracas oraz innych miastach kraju. Były ordynator Szpitala Południowego w Warszawie Emil Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. To ten lekarz, który twierdzi, że w tej placówce dochodziło do licznych nieprawidłowości, w tym do błędów lekarskich, które kończyły się śmiercią pacjentów. Jak przebiegało to przesłuchanie? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert, która była na konferencji prokuratury.
3: Lekarz nie chciał odpowiadać bez adwokata i oczekiwał zmiany terminu przesłuchania, ale prokuratorzy się na to nie zgodzili. Jędrzejewski nie odpowiedział na żadne z kilkudziesięciu pytań, wszystkie kwitował milczeniem. Przekazał za to kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w Szpitalu Południowym i dodał, że jego wiedza dotyczy tych dwóch osób. Poza lekarzem, który ponownie ma się stawić w prokuraturze w poniedziałek, śledczy kompletują listę.
4: Świadków do przesłuchania nie tylko pracowników SOR-u, ale również osób z kierownictwa szpitala, z różnych organów. Tych organów było trochę, jeśli chodzi o samą strukturę szpitala, bo nie tylko zarząd, ale i Rada Nadzorcza, jak i w grę wchodzi również przesłuchiwanie poszczególnych urzędników z warszawskiego ratusza.
3: Mówi rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba, który dodaje, że na tym etapie postępowania nie ma planu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, który jest niechlubnym bohaterem afery w Szpitalu Południowym. Przesłuchany ma być natomiast prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Senat rozpoczął wczoraj pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie, również tej samej płci, mogą zawrzeć umowę u notariusza, która ureguluje kwestie majątkowe, dziedziczenia, a także nada drugiej osobie uprawnienia do dostępu do informacji medycznej.
5: Senacka większość chce, żeby ta ustawa jak najszybciej trafiła na biurko prezydenta. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat podkreślała, że jest to kompromisowy projekt, na który czeka wielu Polaków.
6: To nie jest ustawa ani o czyichś przekonaniach, ani o czyichś wierze, ani ideologii, tylko o ludziach, którzy po prostu czekają, aż uregulujemy tę sprawę, aż osoby, które żyją w związkach nieformalnych, będą miały szansę na jakieś wsparcie ze strony państwa i w ogóle dostrzeżenie ich potrzeb.
5: Z kolei senatorzy PiS-u twierdzą, że ta ustawa to kolejna nadregulacja, a także zarzucają jej niekonstytucyjność.
7: Myślę, że to jest nadregulacja, którą nie powinniśmy wprowadzać. Te uwarunkowania prawne, które są w tej chwili, myślę, są wystarczające.
5: Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska.
2: Z politykami rozmawiał nasz dziennikarz Jakub Rybski. Głosowanie nad projektem odbędzie się dzisiaj.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Europa zmaga się z potężną falą upałów. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym czerwcowym dniem w historii pomiarów. Podobnie we Francji, drugi dzień z rzędu. Także w Polsce z każdym dniem jest coraz cieplej. O tym, jak przetrwać bezpiecznie taki skwar, przypomina dr Karolina Gil z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
8: Do 9:00, żeby wychodzić i później dopiero wieczorem, czyli koło 20:00. Pamiętać również o odpowiednim nawodnieniu, żeby gdzieś tam koło 2,5-3 litrów starać się wypijać. Ochrona głowy, starajmy się przebywać w cieniu.
2: W tej chwili ostrzeżenia przed upałami dotyczą 10 województw zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części Polski. A na koniec faktów jeszcze raport z Mundialu. Przed kilkoma minutami zakończył się mecz Czechy-Meksyk. Górą Meksykanie. Końcowy wynik to 3-0. Równolegle rozgrywany mecz Republiki Południowej Afryki z Koreą Południową zakończył się zwycięstwem RPA 1-0. Kolejne mundialowe emocje wieczorem. O 22:00 Curaçao zagra z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a także Niemcy zmierzą się z Ekwadorem. Tymczasem ja kończę już swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Poranne wydania przygotują i przedstawią wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz. It's only pain.

Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.

0: kimkolwiek jest.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

0: since I happen to be a boulevard deer, the toast of Paris, for over the noise, the talk...
1: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
2: Pan w studiu Magdalena Wojtoń, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Słuchamy.
3: To fakty RMF FM w ostatni czwartek czerwca. W tych faktach komentarze do kolejnych szokujących wątków w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie oraz pytania o minister zdrowia. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli. Białoruś wyłączyła przekaźniki do sterowania rosyjskimi dronami. Słynna willa Silvio Berlusconiego na Sardynii sprzedana rodzinie emira z Kataru. Minister zdrowia w czasie tej afery schowała się w cieniu. Marek Balicki, były szef tego resortu i członek Rady Zdrowia przy prezydencie, skrytykował w popołudniowej rozmowie w RMF FM postawę minister Jolanty Sobierańskiej-Grendy w związku ze skandalem w Szpitalu Południowym w Warszawie.
4: Minister nie może chować się w cieniu. Musi odbudować, no bo w tej chwili będziemy musieli po wczorajszych doniesieniach jednego z lekarzy, który pracował w Szpitalu Południowym, o tym, co mogło dziać się na SOR-ze, nie wiemy, jak było, to potwierdzi postępowanie, ale to minister teraz musi odbudować zaufanie do systemu, zwłaszcza osoby o niskim kapitale społecznym, słabiej zorientowane, nie mogą się bać korzystać z pomocy lekarskiej, a dzisiaj takie nastroje w jakichś środowiskach mogą się pojawić, czyli minister musi być na pierwszej linii frontu rozwiązywania tego bardzo
5: poważnego. A Jolanta Sobierańska-Grenda nie jest na pierwszej linii frontu.
4: No nie widać jej.
2: Cała rozmowa Piotra Saleka jest na rmf24.pl. Teraz informacje ze świata. Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli, podają zagraniczne agencje informacyjne. Świadkowie mówią o zawalonych budynkach w stolicy kraju Caracas i ludziach uwięzionych pod gruzami. Władze nie podały oficjalnej informacji o poszkodowanych. Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5. Zbieramy cały czas nowe informacje w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Po ultimatum Ukrainy Białoruś wyłączyła przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami, poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Wcześniej ostrzegał, że jeżeli Białoruś nie zdemontuje tych urządzeń, uczyni to Ukraina. W połowie czerwca białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił Zełenskiego za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Słynna, luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Rezydencja Villa Certosa, znana ze spektakularnych przyjęć, to jest jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Według mediów została sprzedana za 350 milionów euro. Gośćmi Berlusconiego bywali tam światowi przywódcy, wśród nich Władimir Putin, George W. Bush czy Tony Blair. To są poranne fakty w RMF FM w czwartek, 25 czerwca. No, rozwija się warszawska afera szpitalna. Pojawiają się kolejne bulwersujące wątki. Opiszemy je dzisiaj w faktach. Zapraszamy na nasze rozmowy o poranku w RMF FM i internetowym radiu RMF 24. Po 7 w RMF 24 Piotr Salek porozmawia z radnym Warszawy Janem Mencfelem. Godzinę później w porannej rozmowie Tomasz Terlikowski będzie gościł Ryszarda Petru z klubu Centrum. W faktach także gdańska konferencja o pomocy i odbudowie Ukrainy. Będzie też raport z boisk w Mundialu, oczywiście w Ameryce. Zapraszam gorąco na fakty o 6.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A ja powiem tylko jazda, jedziemy z tym czwartkiem. Czwartek jest, nie? Czwartek.

RMFON. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
2: Nie czekaj i już dziś przetestuj nowości w Mercedes-Benz Wittmann w Gdańsku-Oliwie.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Jak zawsze, fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
2: Dwa silne trzęsienia ziemi w Wenezueli.
3: Nie ma oficjalnych danych, ale Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar.
2: Wiele bloków, m.in. w stolicy kraju, w Caracas, się zawaliło.
3: W poniedziałek kolejne przesłuchanie lekarza sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie.
2: 200 strażaków walczyło z potężnym pożarem składowiska odpadów w Chorzowie.
3: W tych faktach też nowość na Zamku Czocha.
2: I nasi siatkarze ze zwycięstwem w Lidze Narodów.
3: Stan wyjątkowy obowiązuje w Wenezueli. W bardzo krótkim czasie dwa razy zatrzęsła się tam ziemia. Oba wstrząsy miały magnitudę ponad 7.
2: W tej chwili władze nie informują o liczbie ofiar, jednak według amerykańskiej służby geologicznej mogły zginąć nawet dziesiątki tysięcy osób. Akcja ratunkowa trwa. Udało mi się szybko ubrać i uciec. Ściany w budynku zaczęły pękać. Jakoś udało mi się otworzyć drzwi. Wszędzie unosiła się chmura dymu. Wspinaliśmy się po gruzach. Nie każdemu udało się uciec.
3: To mieszkanka wenezuelskiej stolicy Caracas. W odstępie niespełna minuty, jak mówiliśmy, dwa silne trzęsienia ziemi o magnitudzie przekraczającej 7. Potem według agencji AFP odnotowano już ponad 20 wstrząsów wtórnych. Najbardziej dotknięte zostały obszary wzdłuż północnego wybrzeża kraju, w tym La Guaira, Aragua, Carabobo i Falcón. Donald Trump przed chwilą napisał o druzgocącej liczbie ofiar. Wiadomo już, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli ekipy poszukiwawczo-ratownicze oraz pomoc medyczną i humanitarną. Zapowiedział to Jeremy Lewin, podsekretarz stanu do spraw pomocy zagranicznej.
2: Na rmf24.pl zdjęcia i filmy przedstawiające zniszczenia w stolicy kraju, Caracas.
4: Poranne fakty RMF FM.
2: W poniedziałek w prokuraturze okręgowej w Warszawie po raz drugi ma być przesłuchiwany były ordynator chirurgii Stołecznego Szpitala Południowego, lekarz Emil Jędrzejewski.
3: To on w wywiadzie w Kanale Zero mówił o licznych nieprawidłowościach w szpitalu. Ale wczoraj zamiast odpowiadać na pytania śledczych, milczał. O szczegółach nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Lekarz nie chciał zeznawać bez adwokata i proponował odroczenie przesłuchania, ale śledczy się nie zgodzili. Ich zdaniem świadek ma ważne informacje, o czym mówił publicznie. Emil Jędrzejewski złożył do protokołu kartkę z nazwiskami i numerami PESEL dwóch osób, które miały być pokrzywdzone w szpitalu południowym. Śledczy zadali lekarzowi kilkadziesiąt pytań.
6: Świadek każde z pytań skwitował milczeniem.
5: Podsumował rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba. Śledczy kompletują listę świadków. Przesłuchane mają być m.in. osoby, które zasiadały w zarządzie i Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: 200 strażaków gasiło duży pożar w Chorzowie. Zapaliło się składowisko odpadów przy ulicy Kluczborskiej.
7: Pożar to około 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ta pryzma jest wysoka około 8 do 10 metrów. Również specjalistyczna grupa ratowniczo-chemiczna z JRG Katowice-Piotrowice na bazie samochodu tzw. Mobile Lab jest tutaj, która dokonuje pomiarów powietrza za pomocą specjalistycznego sprzętu detekcyjnego.
3: Na miejscu pożaru Damian Legierski, śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Na szczęście nikt nie został ranny.
2: Już w ten weekend pierwsi turyści będą mogli skorzystać z nowego, tajnego przejścia w Zamku Czocha na Dolnym Śląsku.
3: Po wielu miesiącach przygotowań i analizie dokumentów pracownicy warowni skuli ścianę w najbardziej reprezentacyjnej komnacie książęcej. Wiedzieli, że znajduje się tam łącznik z pracownią niemieckiego architekta Bodo Eberharta.
2: Kiedy ruszyło burzenie ściany, pani Mariola akurat zwiedzała zamek. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zapytała ją o wrażenia.
8: Zajrzała pani w tą nową, odkrytą dziś skrytkę. Jak się podobało?
9: No podobało się. Ja w ogóle jestem pod olbrzymim wrażeniem. Nie myślałam, że ten zamek zachował się w takim stanie. I to, co pani przewodnik mówi, że tyle tych przejść, no i my mamy właśnie tą szansę dzisiaj zajrzeć w to 19 przejście.
8: Historyczna chwila.
9: No historyczna, no należy rozreklamować to miejsce, bo tu w zasadzie jest wszystko oryginalne.
3: No to reklamujemy. Tajemnice Zamku Czocha do obejrzenia na rmf24.pl w zakładce Regiony.
2: Polscy siatkarze od zwycięstwa 3-2 nad Belgią rozpoczęli turniej Ligi Narodów w Gliwicach.
3: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM był na meczu. O wnioski po meczowe zapytał libero naszej kadry Maksymiliana Graniecznego.
10: Na pewno musimy lepiej wchodzić w mecze, bo nie zawsze to się uda tak odwrócić, tak jak było w tym meczu.
11: Można było mieć wrażenie, że już kilka razy wam coś uciekało w tych setach, no bo była ta przewaga trochę roztrwoniona?
10: Tak, było parę takich momentów, w którym powinniśmy tą przewagę utrzymać. Myślę, że w drugim secie szczególnie, bo tam bodajże 9-3 wygrywaliśmy. No to pokazuje, że jeszcze mamy wahania.
2: Wieczorem w Gliwicach Polacy zagrają z Turcją.
3: Po 6.30 mistrzowskie fakty sportowe, a po nocnych rozstrzygnięciach mundialowych w grupie A wiemy, że Czechy przegrały z Meksykiem 0-3, Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1-0, Czesi z jednym punktem na ostatnim, czwartym miejscu odpadają z turnieju.
2: Kto i z kim gra dalej, o tym usłyszycie w faktach.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Sprawdzamy pogodę, jak to będzie dzisiaj wyglądało, czy już te upały dzisiaj przyjdą. No patrzymy, w Zielonej Górze dzisiaj 30, we Wrocławiu 30, w Wielkopolsce również 30, nawet 33 stopnie. Włączę jej mikrofon, wtedy jest wygodniej.
12: O, dzięki serdecznie za radę. No. Ale teraz czy
1: nie, no tak patrzę na godzinę 14. Warszawa 30, no średnia temperatura w Polsce 30.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: W skrócie opadów zero w całej Polsce.
4: RMF Smooth Jazz.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Ofiar dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli może być druzgocąca, mogło zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
2: Według danych amerykańskiej służby geologicznej pierwsze trzęsienie miało magnitudę 7,2, a kolejne 7,5.
1: Trwa akcja ratunkowa i poszukiwanie ludzi pod gruzami zawalonych budynków.
2: Jak informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski, prezydent USA Donald Trump zapowiedział kilkadziesiąt minut temu, że jest gotowy udzielić pomocy Wenezueli.
3: Stany Zjednoczone są gotowe, chętne i zdolne do udzielenia pomocy. Poleciłem wszystkim agencjom naszego rządu przygotować się do szybkiego działania. Będziemy wspierać naszych nowych i wielkich przyjaciół. Pierwsze doniesienia nie napawają optymizmem, dodał amerykański przywódca. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że dwa trzęsienia ziemi, które nawiedziły Wenezuelę, spowodowały druzgocącą liczbę ofiar śmiertelnych, nie podając przy tym żadnych oficjalnych danych dotyczących liczby zabitych. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
1: A zdjęcia i filmy pokazujące skalę tragedii w Wenezueli mamy na rmf24.pl. Teraz uwaga kierowcy, zablokowana o poranku krajowa 24 w miejscowości Kamionna w Wielkopolsce.
2: To odcinek Gorzyń-Pniewy.
1: W zdarzeniu auta osobowego i ciężarówki zginęła jedna osoba.
2: Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze co najmniej przez 2 godziny.
1: Będzie kolejna kontrola w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Tym razem przeprowadzi ją Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd sprawdzi, jak były chronione dane osobowe w placówce.
1: We wtorek w Kanale Zero były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, powiedział, że na szpitalnym oddziale ratunkowym tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach mogły zakończyć się śmiercią pacjentów.
2: Doktor Jędrzejewski był wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę okręgową.
1: A temat tej warszawskiej afery szpitalnej powróci w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24.
2: Gościem Piotra Saleka będzie stołeczny radny Jan Menzfel.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Meksyk po raz pierwszy w historii kończy mundialową grupę z kompletem zwycięstw.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Na zakończenie fazy grupowej Meksyk na Estadio Azteca pokonał Czechy 3-0. Wszystkie bramki w drugiej połowie, no dwie po dużej niefrasobliwości Czechów w obronie. Drugie miejsce w tej grupie niespodziewanie dla RPA po pokonaniu 1-0 Korei Południowej. Swoją grupę wygrywa Brazylia w nocy 3-0 ze Szkocją.
6: A
5: teraz gramy jak drużyna, nie jesteśmy perfekcyjni, musimy ciągle poprawić kilka rzeczy, na przykład tempo gry z piłką, moglibyśmy to robić szybciej. Cieszę się jednak, bo od pierwszego meczu drużyna szybko zrobiła duże postępy, podsumował Carlo Ancelotti. Maroko pokonało 4-2 Haiti, w grupie bez kolei Szwajcaria wygrywa 2-1 z Kanadą, obie drużyny z awansem, podobnie jak Bośnia i Hercegowina, wczoraj 3-1 z Katarem. Na turnieju tenisowym w Bad Homburg porażka Igi Świątek w drugiej rundzie, wczoraj 3-setowy przegrany pojedynek z Emmą Navarro, do decydującej rundy eliminacji Wimbledonu przeszła z kolei Katarzyna Kawa. Wczoraj pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini, a dziś mecz z Amerykanką Kaylon Day. Biało-czerwoni siatkarze wygrali w Gliwicach z Belgią 3-2. To był mecz kolejnego turnieju Ligi Narodów.
7: Naprawdę Belgowie dzisiaj wysoko postawili poprzeczkę, natomiast cieszy to, że mimo nie najlepszego startu, słabego startu potrafiliśmy wrócić z 0-2 na 3-2. Takie wygrane zawsze powinny budować.
5: Tak mówił Marcin Komenda, wieczorem zagramy z Turcją. Za miesiąc będziemy z kolei już śledzić wydarzenia na trasie 82. rajdu Polski. Po wielu latach impreza z mazurskich szutrów przenosi się na asfaltowe trasy na Śląsku.
8: Wszystko, myślę, się dopina na ostatni guzik. Mamy tutaj duże zaufanie do kolegów na Śląsku, którzy pokazali już wielokrotnie swój profesjonalizm i przygotowanie. Będą nowe smaczki.
5: Tak mówił prezes Polskiego Związku Motorowego Michał Sikora. Tegoroczny rajd to 15 odcinków specjalnych o długości blisko 190 km.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
3: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
4: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Liście, bo to fakty w RMF FM, na które zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Wenezuela, od niej zaczynamy.
3: Dwa silne trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Pierwszy oficjalny bilans przedstawiony kilkanaście minut temu mówi o ponad 30 ofiarach i 700 rannych.
2: Tyle, że według amerykańskich ekspertów w Wenezueli mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
3: O 7 także wróci w faktach szpital południowy.
2: I wrócą pytania o to, co w tej sprawie robi minister zdrowia.
3: A na mundialu czas grupowych rozstrzygnięć. Kto gra dalej, kto wraca do domu, posłuchajcie.
2: Potężne zniszczenia. Dramatyczne filmy pokazujące poszukiwania ludzi pod gruzami.
3: Na początek faktów, Wenezuela, gdzie aż dwa razy zatrzęsła się ziemia. Magnituda wynosiła ponad 7.
2: Powtórzmy, według amerykańskich ekspertów mogły zginąć dziesiątki tysięcy ludzi.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump o poranku polskiego czasu na platformie Truth Social napisał, że liczba ofiar śmiertelnych jest druzgocąca.
2: Fakty o 7 otwiera nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, USA już zaoferowały pomoc zniszczonemu krajowi.
4: Jeremy Lewin, podsekretarz stanu USA do spraw pomocy humanitarnej, ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Wenezueli zespoły ratowników, zaopatrzenie medyczne i pomoc humanitarną w kluczowych pierwszych dniach po tym tragicznym kataklizmie. Zastępca sekretarza stanu Christopher Landau napisał na platformie X, że Stany Zjednoczone solidaryzują się z Wenezuelczykami w obliczu katastrofalnego trzęsienia ziemi. Niech Bóg błogosławi naszych wenezuelskich przyjaciół w tej trudnej chwili, napisał. Już wiadomo, że pomoc wyślą kraje Ameryki Łacińskiej, Salwador, Ekwador. Gotowość do pomocy zadeklarowała też Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
5: Fakty, opinie, komentarze.
2: Czekamy, aż głos w sprawie szpitala południowego w Warszawie zabierze minister zdrowia. Tak mówią zgodnie koalicjanci.
3: Pytanie, gdzie jest w tej sprawie szefowa resortu zdrowia, pada z ust polityków coraz częściej i nie chodzi tu tylko o przedstawicieli opozycji.
2: O poranku łączymy się z reporterem RMF FM Kasprem Wróblewskim.
6: Dzień dobry.
2: Kasprze, jakich działań od Jolanty Sobierańskiej-Grendy oczekują politycy?
6: Jakichkolwiek. Zarówno przedstawiciele lewicy, jak i PSL-u podkreślają, że afera związana ze szpitalem południowym ciągnie się już kolejny tydzień, a ze strony Ministerstwa Zdrowia cisza. Odpolitycznienie resortu chyba nie było dobrym pomysłem, ocenia poseł Tomasz Trela z Lewicy.
7: Daliśmy czas, dajemy ten czas, natomiast chyba każdy efekty może sam sobie ocenić. Mamy wiele do zastrzeżeń, mamy wiele do życzenia, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia w naszym kraju.
6: Marek Sawicki z PSL-u o skuteczności Jolanty Sobierańskiej-Grendy mówi tak.
8: Nie ma przełożenia ani na ministra finansów, ani na premiera, w związku z tym pewnie nie zabiera głosu także w tej sprawie. Premier sprytnie przerzuca kwestię na NFZ.
6: Zarówno PSL, jak i Lewica proponują swoje ustawy dotyczące reformy służby zdrowia, jednak w tej chwili nie ma większych szans, aby weszły one w życie.
3: Po faktach w informacyjnym radiu RMF 24 gościem Piotra Salaka, przypominamy, będzie radny Warszawy Jan Mencfel. Na dziś zaplanowane są dwie sesje Rady Miasta Stołecznego.
2: W pierwszej części sesja absolutoryjna, na której radni zdecydują o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
3: Po jej zakończeniu ta sesja nadzwyczajna, podczas której to prezydent Warszawy przedstawić ma informacje na temat sytuacji właśnie w szpitalu południowym.
2: Jedna osoba zginęła w zderzeniu dwóch samochodów na 24 w Kamionnej w Wielkopolsce.
3: Tam droga łącząca Gorzeń i Pniewy jest zablokowana. Jeżeli jesteście w trasie, uważajcie.
2: A na koniec mundialowe rozstrzygnięcia.
3: W trzech pierwszych grupach piłkarskich mistrzostw świata znamy też pierwszą parę 1/16 finału. Patryk Serwański, o poranku w faktach. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry.
3: Zatem, co jest już pewne?
9: Pierwsza para. Kanada zagra w fazie pucharowej z RPA. Kanadyjczycy przegrali wczoraj ze Szwajcarią 1-2. Z kolei RPA niespodziewanie pokonało Koreę Południową 1-0. Obie ekipy w swoich grupach zajmują drugie lokaty. Dalej grają też Helweci, a pierwszą drużyną z trzeciego miejsca pewną awansu jest Bośnia i Hercegowina. 4 punkty wywalczone w grupie B.
2: W nocy ważne wydarzenie dla Brazylijczyków. Neymar na murawie.
9: Tak, wszedł w drugiej połowie meczu ze Szkocją. Canarinhos wygrali 3-0. 2 gole strzelił Vinicius Junior, ale to Neymar rozbudza emocje. Neymar wraca, a to będzie nasza tajna broń. Potrzebujemy go. Tak mówił jeden z brazylijskich fanów. Haiti nastraszyło Maroko, ale przegrało 2-4. Brazylia i Maroko grają dalej, za to Meksyk wchodzi do fazy pucharowej w bardzo dobrym stylu. 3 mecze, 3 zwycięstwa w nocy, 3-0 z Czechami.
3: Czesi jadą do domu, a dziś kolejny mocny zestaw meczowy. Kto kibicuje Curaçao?
2: O 22 mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Ekwador z Niemcami.
3: Godzinę po północy. Japonia kontra Szwecja, no i Tunezja kontra Holandia.
2: A o 4 rano Turcja, Stany Zjednoczone.
3: I na koniec Paragwaj, Australia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: specjalistka od pogody, Magda Karwat-Marek.
10: I antycyklon Hartmut dzisiaj ze mną w pogodzie.
4: Hartmut? Tak. Jaki?
1: To jest niemiecki Hartmut. Czy szwedzki?
10: Nie, nie, taki Hartmut. Nasz. To on jest odpowiedzialny za te 30 stopni, które pojawią się dzisiaj niemal wszędzie. 25-27 szykuje się nad morzem, na Podlasiu i na Warmii. Właśnie 30-33 na pozostałych obszarach, a na Dolnym Śląsku nawet 34. A nad morze się nie skończyć, bo prognozy pokazują, że może być nawet 40 stopni w ciągu następnych kilku dni.

Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Co najmniej 32 osoby zginęły, a ponad 700 zostało rannych w wyniku dwóch silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły Wenezuelę w ostatnich godzinach. Poinformowała pełniąca obowiązki prezydenta tego kraju Delcy Rodriguez.
2: Zaznaczyła, że to jest wstępny bilans ofiar i on prawdopodobnie wzrośnie. Władze nie mają wciąż danych z położonego koło Caracas stanu La Guaira, który został najbardziej dotknięty kataklizmem. W wielu miejscach trwają wciąż akcje ratunkowe, pod gruzami poszukiwani są ludzie.
1: Za pół godziny połączymy się z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze informacje.
2: A zdjęcia i filmy z Wenezueli mamy na rmf24.pl. Ukradli w sieci co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.
1: Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z FBI rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się cyberatakami na masową skalę.
2: Na polecenie prokuratury regionalnej w Krakowie zatrzymano 4 osoby.
1: Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jak działali podejrzani?
3: Wykorzystywali specjalistyczne oprogramowanie do włamań do systemów teleinformatycznych. Chodzi głównie o infrastrukturę podmiotów współpracujących z operatorami telekomunikacyjnymi. Nielegalnie klonowali i przejmowali numery telefoniczne pokrzywdzonych, uzyskiwali pełen dostęp do ich kanałów komunikacji i przejmowali konta użytkowników, m.in. na giełdach kryptowalut, a następnie masowo kradli zgromadzone tam cyfrowe aktywa. Te pieniądze były błyskawicznie legalizowane na wielu kontach i platformach płatniczych. 4 zatrzymanym osobom, które miały pełnić w tym procederze kluczowe role, grozi 25 lat więzienia. Prokuratura zastrzega, że ze względu na dobro śledztwa, które ma mieć kontynuację, nie ujawni jeszcze celów cyfrowych ataków oraz zabezpieczonych rachunków.
1: A my już teraz zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Za pół godziny gościem Tomasza Terlikowskiego będzie dziś Ryszard Petru, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Centrum. Zapraszamy.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Z nimi o poranku Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Został nam już tylko tydzień cieszenia się najtańszym paliwem w Europie, bo za tydzień rząd podniesie VAT na paliwo i zrezygnuje z urzędowego ograniczania wzrostu cen. Rada Ministrów się na to decyduje, bo ceny ropy poszły w dół po tym, jak Amerykanie ogłosili tymczasowy pokój z Iranem. Urzędowe ceny paliw mają być utrzymywane do końca miesiąca, a od lipca zapewne będzie znacznie drożej. Dodam, że dzisiaj podstawowa benzyna może kosztować maksymalnie 5,96, natomiast diesel nie więcej niż 6,11. Na niekorzyść kierowców będzie także działał fakt, że waluty mocno drożeją i to też w lipcu podbije te podwyżki na stacjach. W tej chwili euro kosztuje 4,29 zł, dolar 3,78, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,97. Dzisiaj wpływ na te kursy może mieć to, co dziś, jutro będzie działo się w Gdańsku, bo tam rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. To będzie zjazd firm, które chcą zarabiać na powojennej odbudowie Ukrainy oraz polityków z obu krajów, którzy mają to wszystko umożliwić.
6: Mogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze.
5: Ale mogą być dla polskich firm, tak mówi premier Donald Tusk. Zobaczymy, czy ten ostatni polityczno-historyczno-orderowy konflikt między Polską a Ukrainą tych planów nie przekreśli. A skoro o planach mówimy, to bardzo ciekawe plany szykuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii i to plany, które będą ważne dla osób, które chciałyby kupić mieszkanie, albo sprzedać mieszkanie, albo na przykład dom. Otóż resort ogłosił, że szykuje zakaz pobierania przez pośredników prowizji od obu stron transakcji. Dzisiaj pośrednicy często chcą dostać procent i od kupującego, i od sprzedającego, co resort i wiele osób uważa po prostu za nieuczciwe. Ale jeżeli projekt wejdzie w życie, to pośrednicy będą musieli wybierać, od kogo biorą prowizję. Czy od kupującego, czy od sprzedającego. Tylko od jednej strony będą mogli to robić. Jeżeli tę zasadę złamią, to czekają ich naprawdę wysokie kary. Czekamy, jak to wejdzie na posiedzenie rządu.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Do porannej kawy RMF FM. No i...

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: U nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zaczynamy.
2: Dramatyczna walka z czasem trwa w Wenezueli.
3: Po dwóch silnych trzęsieniach ziemi zawaliły się tam budynki. Pod gruzami wciąż są uwięzieni ludzie.
2: Wstępny bilans mówi o ponad 30 zabitych i 700 rannych, ale to wstępne informacje, które na pewno się zmienią.
3: Szymon Hołownia chce być szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, ustalił nasz dziennikarz.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Ryszard Petru, poseł Centrum.
3: Zawalone budynki, pod gruzami uwięzieni ludzie.
2: W Wenezueli trwa akcja ratunkowa po tragicznym trzęsieniu ziemi.
3: Wstrząsy wtórne miały magnitudę 7,5. Na razie nikt nawet nie próbuje szacować strat. Trwa walka z czasem, której stawką jest życie tych, którzy utknęli pod gruzami.
2: W faktach ponownie nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jaki jest ten bardzo wstępny bilans ofiar?
4: Przynajmniej 30 osób nie żyje, ponad 700 jest rannych. Takie informacje przekazują agencje, ale wszyscy zastrzegają, że ofiar będzie więcej. Runęły całe budynki, uszkodzone jest lotnisko w stolicy kraju. Według danych amerykańskiej służby geologicznej, która poinformowała o dwóch trzęsieniach ziemi, prawdopodobna jest wysoka liczba ofiar i duże zniszczenia. Tak napisano właśnie w komunikacie agencji. Według niej mogły zginąć dziesiątki tysięcy, a nawet ponad 100 tysięcy osób. Istnieje duże ryzyko wstrząsów wtórnych. W chwili trzęsienia wielu Wenezuelczyków przebywało w domach, ponieważ w środę przypadało święto narodowe. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: 7 samochodów spłonęło minionej nocy w Ulanowie, niedaleko Niska na Podkarpaciu.
3: 3 pojazdy spaliły się doszczętnie, 4 zostały nadpalone.
2: Na miejscu ulicy Tadeusza Buli wciąż pracują policjanci i technicy, którzy badają przyczyny pojawienia się ognia.
3: Szymon Hołownia chciałby zostać szefem Klubu Parlamentarnego Polski 2050, dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski.
2: Kacper z nami w faktach.
5: Witam.
2: Kiedy zatem możemy spodziewać się, że obejmie on to stanowisko?
5: Niewykluczone, że stałoby się to w momencie, gdy Paweł Ślis, aktualny szef klubu, oficjalnie wystartowałby w kampanii na prezydenta Krakowa. O tym, czy Szymon Hołownia zastąpi dotychczasowego przewodniczącego, zdecydują nasi posłowie. Usłyszałem od wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050.
6: Chodzi o jego większe zaangażowanie tu w przestrzeni tego świata parlamentu polskiego, w którym naprawdę dobrze się odnajduje i ten potencjał trzeba wykorzystać.
5: Przed Szymonem Hołownią nie ma już przyszłości politycznej. Tak uważa z kolei poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
7: To takie jojczenie, to takie pokazywanie, zobaczcie, ja tu nie kandyduję, ja tu zrezygnuję, nie wiadomo co ja zrobię, podejmę decyzję za 2-3 miesiące. Co kogo interesuje decyzja pana Hołowni, czy on będzie w polityce, czy nie? Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
5: Warto podkreślić, że w miniony weekend Szymon Hołownia zdecydował, że nie chce być już wiceprzewodniczącym Polski 2050.
0: Polityka w faktach RMF FM.
2: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM i internetowym radiu RMF 24.
3: Tomasz Terlikowski i jego gość, witamy.
8: Witam, moim gościem jest Ryszard Petru, poseł klubu Centrum. Witam, panie pośle.
9: Dzień dobry.
8: Panie pośle, to co z tym Hołownią? Będzie szefem klubu, nie będzie?
9: Nie wiem, ale rozumiem, że może mieć takie ambicje, natomiast...
8: Ale jako... słyszał pan o tym? No bo przecież ma pan kolegów w Polsce 2050.
9: Słyszałem tylko plotki kuluarowe, trudno mi to komentować. Rozumiem, że chcę być bardziej zaangażowany, natomiast nie mam pojęcia, czy ma szansę na to stanowisko, czy też nie.
8: Ale ma jakieś aspiracje? No bo słyszeliśmy rzeczywiście, że się wycofuje z polityki teraz, że wraca.
9: Nie wiem, wie pan co, byłem akurat na Radzie Europy w Strasburgu, gdzie był też Szymon Hołownia nawet, siedzieliśmy przez jakiś czas przy jednym stole, ale tego wątku nie poruszył.
8: Nie chciał spadać, a może chciałby pan go zaprosić do Konfederacji Light?
9: Jeżeli chodzi o Konfederację Light, to jest pomysł na ugrupowanie, które by odebrało oczywiście wyborców tej Konfederacji Brauna, czy Mencena, czy Bosaka. To jest projekt na jesień tego roku, który moim zdaniem jest potrzebny nam jako koalicji 15 października, aby zaangażować wyborców, którzy dzisiaj mają wątpliwości, czy chcą na te bardziej brunatne konfederacje głosować. Nazwałem to Konfederacją na Light, ale mogę powiedzieć tak po ludzku, że to jest taka nasza konfederacja, czyli europejska, antyksenofobiczna, a jednocześnie do bólu pragmatyczna gospodarczo. Szymon Hołownia, rozumiem, ma trochę inny pomysł na życie i
8: budować.
9: Proszę?
8: On chce umiarkowanych chyba budować.
9: Nie wiem, no, wolałbym, że pan go zaprosił, ale chcę powiedzieć, że sympatycznie było mi się z nim spotkać, niemniej jednak wątku, o który pan pytał, nie poruszaliśmy.
8: Dobrze, wrócimy za chwilę do Konfederacji Light, albo naszej Konfederacji, jakkolwiek byśmy jej nie nazwali. Na razie afera w Szpitalu Południowym, to jest ta afera, która może się okazać rozstrzygająca dla wyborów.
9: Jest to bardzo ważna politycznie afera. Mamy tam kilka wątków. Systemowy wątek, jak to jest możliwe, żeby lekarz bez specjalizacji zarabiał 1 600 000. Wiemy dobrze, że mamy źle wycenione świadczenia przez NFZ, które powodują, że niektóre specjalizacje lekarskie są tak poszukiwane, że płaci się im krocie. Lekarze jakby korzystają z tej możliwości, mają te kilka kontraktów.
8: Dlaczego mieliby nie korzystać?
9: Dlaczego
8: to jest oczywiste.
9: System pozwala, tak? Natomiast druga kwestia jest taka, na ile pan Dawid oszukiwał, wpisując te godziny, no bo nie wydaje się możliwe, aby można było być i radnym, i lekarzem, i jednocześnie nagrywać filmiki w czasie pracy i mieć 311 godzin, ile pamiętam dobrze. Czy to jest nadużycie systemu i swego rodzaju oszustwo, jeżeli chodzi o wpisywanie? Dwa, co z nadzorem nad panem Dawidem, jak to się stało?
8: No jeszcze jest kwestia jego legitymacji partyjnej, bo nie wydaje się, żeby to było też bez znaczenia.
9: Oczywiście, to jest też bardzo taka sytuacja niezręczna, natomiast mamy kwestię systemową. Jak to jest, że w systemie ochrony zdrowia przy ciągłym narzekaniu o brak pieniędzy nagle okazuje się, że bardzo łatwo jest zarabiać te 1 600 000 rocznie i to pokazuje, że jak durszlakowaty jest ten system, jak ten monopol NFZ-u powoduje pewne jakby nienaturalne rynkowo działania. To też pokazuje, jak nieprawdziwy był argument, że nie można obniżyć składki zdrowotnej, bo nie ma pieniędzy w ochronie zdrowia. Te pieniądze wypływają w niektórych przypadkach nadmiarowo na wysokość wynagrodzeń. Bardzo bym też chciał, żeby ta afera nie uderzyła we wszystkich lekarzy, bo mówimy o jednak wąskiej grupie lekarzy, która wykorzystuje ten system, a bardzo wielu zarabia normalnie.
8: Pan mówi o elementach systemowych, a ja bym powiedział, no nie sposób uciec od pytania o saloniki VIP, o to, czy był nadzór miasta, no to jest konkretna formacja polityczna go sprawuje. Czy partia to robiła, partia matka pana Dawida, pana doktora Dawida Kacprzyka, to są wszystko pytania fundamentalne polityczne.
9: Ale ma pan rację, rzeczywiście, czy salonik VIP był czy nie był, nie wiem, ale zakładam, że mógł być i obawiam się, że to jest jakby afera polityczna, to już jest też część polityczna, do wyjaśnienia i do wyciągnięcia konsekwencji, bo ludzie nie chcą mieć tylko wyjaśnienia tej sprawy, tylko były konsekwencje.
8: Konsekwencje wobec kogo?
9: Wobec osób, które wiedziały, nie reagowały.
8: Czyli prezydent Warszawy?
9: Wiedziały, nie reagowały. Proszę pana, ja nie wiem, jaki był system, nie chciałbym też rzucać oskarżeń. Kwestia kolejna, ma pan rację, kwestia nadzoru nad tym systemem. Jak to jest możliwe, że to się uchowało? Mówię to dziecko jakby systemu, to pan Dawid. No i mamy najnowsze oskarżenia.
8: Śmierć, po prostu.
9: No i wie pan co, to są tak mocne oskarżenia, jeżeli lekarz, był ordynator, mówi o tym, że tam umierali ludzie, bo ktoś się uczył, no to stawia najwyższe z możliwych oskarżeń, prawda? I wie pan co, powiem panu, ja widziałem elementy tego wywiadu, gdzie te oskarżenia padały. No albo tam była śmierć, albo on kłamie, no bo to nie ma wariantu.
8: Sytuacja dość jednoznaczna. Znaczy, albo on mówi prawdę, albo mówi nieprawdę.
9: Znaczy generalnie jest.
8: Jeżeli mówi prawdę, to cały szpital, cały oddział jest do wyczyszczenia, tak naprawdę.
9: Tak, tylko pytanie, dlaczego jakby, jeżeli on też powinien był reagować, no bo to są jednak zarzuty prokuratury.
8: Pytanie, dlaczego nie zgłoszono tego?
9: Oskarżenie kogoś o nieumyślne sprowadowanie, czy umyślne nawet spowodowanie śmierci, czy nieumyślne, to jest bardzo jeden z najwyższych, bardziej poważnych zarzutów, jakie można postawić. Mamy ten dużo wątków. Nie wiem, czy to jest, czy tak było, czy nie, ale to wszystko powoduje, że to rzeczywiście, wie pan co, to jest taka bomba.
8: Ale pan jest politykiem, to jest bomba i teraz pytanie, jak rozbroić tę bombę? To znaczy, czy w ogóle ktokolwiek może ją rozbroić? Znaczy, i co to znaczy ucieczka do przodu w takiej sytuacji?
9: No, wie pan, węzeł gordyjski przecina się jednym cięciem i to oznacza bardzo, proszę, muszą polecieć głowy, musi być pełna jasność i potrzebne są.
8: Jakie głowy muszą polecieć?
9: No osób, to jest pytanie. Osób, które wiedziały, nie reagowały, które były, ale to musi być do cna. I teraz tak, proszę mnie nie pytać o nazwiska, bo nie znam się, nie wiem do końca, jak wyglądał ten układ, który nadzorował nad systemem, nad szpitalem. Im szybciej, tym lepiej.
8: Panie pośle, afera się rozkręca. Głową tego układu był, jeśli ktoś był, no to był Rafał Trzaskowski, bo on jest prezydentem Warszawy. Nawet jeśli nie wiedział, to jest też kwestia jego odpowiedzialności politycznej.
9: No, ale wie pan co?
8: I szef struktur Platformy Obywatelskiej.
9: No dobra, ale tam jednak było jeszcze parę szczebli niżej i trzeba wiedzieć, czy oni byli informowani, czy nie byli. Na razie trzeba założyć założenie, jakby brakło
8: To w prawie, ale w polityce nie ma.
9: Ja bym chciał wiedzieć po prostu, jak to się stało, że to było możliwe. To jest, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego konkretnego szpitala. Bardzo bym oczekiwał bardzo głębokich reform systemowych w samym systemie ochrony zdrowia, bo on generuje ten dzisiejszy układ.
8: Ale półtora roku przed wyborami, kto się na to zdecyduje?
9: Proszę pana, ale ludzie A jak się nie zrobi? Proszę pana, zaniechanie jest jeszcze większym grzechem. I trzy, no wie pan, ta sprawa już prokuratorska, wyjaśnienia kwestii, czy ten pan ma rację, czy on nie ma racji, ten, który oskarża o to, że ludzie umierali. Rzeczywiście ma pan rację, że to jest afera rozwojowa i doświadczenia pokazują, że to trzeba szybko do sna przecinać i nie patyczkować się z kosztami, bo jeszcze raz podkreślam, nierobienie oznacza przegraną. Jestem przekonany, oczywiście nie można robić na rympał, ale bez systemowych zmian w systemie ochrony zdrowia nie ma możliwości, abyśmy poszli do przodu.
8: Kropka. Żegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
1: Jak daleko jest od centrum do Konfederacji Light?
2: Jak bardzo durszlakowaty jest system ochrony zdrowia?
1: Ciąg dalszy rozmowy z Ryszardem Petru w informacyjnym Radiu RMF 24. Polecamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: No to co tam w pogodzie, Magicu?
12: No mam ciekawostkę. Na razie najwyższą temperaturę w historii odnotowano w Pruszkowie koło Opola. To było dokładnie, uwaga, 105 lat temu pod koniec lipca i to były 40,2 stopnia. I podobno jest szansa w najbliższych dniach pobić ten rekord w Polsce. Dziś w Pruszkowie 32 stopnie i to właśnie temperatura koło 30 pojawi się w całej Polsce. I jednym słowem, takiej temperatury, jaka jest zapowiadana, nie było u nas od 100 lat.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Ja to pamiętam, bo to mój pradziadek opowiadał, że się wtedy nie natarł kremem i strasznie go spalił.
10: RMF Smooth Jazz.

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: To aktualne fakty ważne dla kierowców. Zdarzenie dwóch samochodów osobowych w pobliżu stawisk w Wielkopolsce. Dwie osoby zostały ranne w tym wypadku.
2: Na Krajowej 90 dwójce koło Kutno policja kieruje ruchem.
1: Pożar auta osobowego natomiast na obwodnicy Wrocławia.
2: Na moście Randzińskim zablokowany jest jeden pas ruchów w stronę Kudowy.
1: Ponad 200 kg narkotyków przejęli kujawsko-pomorscy policjanci.
2: W jednym z mieszkań w Bydgoszczy zlikwidowali magazyn, w którym znaleźli 198 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy i 46 kg tabletek Xanax, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji.
3: Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera.
1: A następnego dnia zatrzymano jeszcze kolejne dwie osoby.
2: A wartość przejętych środków odurzających to 10 milionów złotych.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Dwaj piłkarze strzelili wszystkie bramki dla Brazylii w fazie grupowej mundialu.
2: Mistrzowskie fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: Dzień dobry. No i w nocy obaj powiększyli swój dorobek. Mateusz Cunha strzelił jednego gola, ma trzy. Vinicius Junior dwa trafienia przeciwko Szkocji. Na jego koncie cztery mundialowe bramki. Brazylia wygrała ze Szkocją 3-0. Faza grupowa wyglądała dokładnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Bardzo trudny pierwszy mecz z Marokiem. Wierzę, że każdy z obecnych tu zawodników okaże się dla nas ogromnym wsparciem. Rozpoczyna się teraz najważniejsza część turnieju. Tak mówił napastnik Realu Madryt. Pierwsze w historii bramki na mundialu strzeliło Haiti. Porażka 2-4 z Marokiem na pewno ujmy nie przynosi. Meksyk pokonał Czechów 3-0 i awansuje z grupy z kompletem punktów. Awans ma także RPA po pokonaniu Korei Południowej 1-0. Dalej grają też Szwajcaria, Kanada oraz Bośnia i Hercegowina. Duże zmiany w pionie sportowym widzę w Łódź. Łukasz Masłowski został nowym szefem departamentu odpowiedzialnego za transfery. Artur Płatek to nowy dyrektor sportowy. Piotr Kosiorowski będzie szefem skautingu. Masłowski w ostatnich latach był dyrektorem sportowym w Jagiellonii, Kosiorowski w Polonii Warszawa. Płatek z kolei pracował w Rakowie Częstochowa. W Pogoni Szczecin z piłkarzami poznał się za to już nowy trener, Hiszpan Oskar Garcia. Imponujący stadion, baza treningowa. Pierwszy trening to była szansa na poznanie się z piłkarzami. Powiedziałem im, że chcę zaszczepić tutaj zwycięską mentalność. Świadomość, że w każdym meczu muszą dawać z siebie wszystko. Mówił nowy szkoleniowiec sportowców. Historyczna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Organizacja podzieli się zyskami finansowymi z olimpijczykami. Każdy sportowiec uczestniczący w igrzyskach dostanie 10 tysięcy dolarów i ta zasada obejmie już zawodników, którzy w lutym rywalizowali na zimowych igrzyskach we Włoszech. Budżet specjalnego funduszu na każde igrzyska to 140 milionów dolarów.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: kochasz.
1: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.

0: Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Zegar przy mikrofonach ponownie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Nie będzie podpisu premiera pod postanowieniem prezydenta.
3: Chodzi o decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Jak ważny jest ten podpis? Co oznacza jego brak? Od tego zaczynamy.
3: Potem Wenezuela po niszczącym, potężnym trzęsieniu ziemi.
2: Połączymy się w faktach z naszym korespondentem, który zbiera najnowsze aktualne informacje.
3: A na koniec Mazurskie Jeziora przed pierwszym weekendem wakacji.
2: Jest 9, to fakty RMF FM. Premier nie podpisze postanowienia Karola Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego, potwierdza naszemu dziennikarzowi rzecznik rządu.
3: Żeby decyzja weszła w życie, potrzebny jest podpis Donalda Tuska. W studiu Tomasz Skory. Tomku, co będzie oznaczał brak kontrasygnaty?
4: Procedura odebrania orderu Orła Białego nie będzie zakończona. Brak kontrasygnaty uniemożliwi publikację postanowienia, a bez tego decyzja Karola Nawrockiego, jak mówi konstytucja, nie wejdzie w życie i nie wywoła skutków prawnych. Formalnie odznaczenie trzeba więc będzie uznawać tylko za zwrócone przez Wołodymyra Zełenskiego. Takie właśnie rozwiązanie miał na myśli premier, tylko sugerując odmowę kontrasygnaty.
5: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, powiem szczerze, nie interesuje mnie to.
4: Odmawiając podpisu, premier unika odpowiedzialności za decyzję prezydenta, po prostu ją blokując. Dla Ukraińców zaś order nie został odebrany przez Nawrockiego, ale zwrócony przez Zełenskiego.
2: W Gdańsku dziś początek dwudniowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na którą nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Do tej konferencji wrócimy za moment w faktach, ale najpierw aktualne informacje z Wenezueli. Nie mamy żadnego sygnału, by polscy obywatele ucierpieli w wyniku trzęsienia ziemi, przekazało RMF FM Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
3: Rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór zaznacza, że obecność polskich obywateli w Wenezueli to pojedyncze przypadki.
2: Według ostatnich oficjalnie przekazanych informacji przez władze Wenezueli ponad 30 osób zginęło, a ponad 700 zostało rannych.
3: Natomiast ten bilans na pewno się zmieni, bo trwa akcja ratunkowa i poszukiwawcza.
2: Od kilku godzin najnowsze fakty z Wenezueli zbiera nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Dzień dobry, oprócz Stanów Zjednoczonych. Pomoc Wenezueli deklarują już kraje Ameryki Łacińskiej. Wiele wskazuje na to, że Wenezuela poprzez ONZ zwróci się w najbliższych godzinach o pomoc do innych państw dysponujących ciężkim sprzętem, a przede wszystkim ekipami poszukiwawczo-ratowniczymi, o wsparcie w poszukiwaniu osób, które znalazły się pod gruzami. Prezydent Salwadoru poinformował, że jego kraj przygotował 50 ton zaopatrzenia, które wraz z 300-osobowym zespołem ratowniczym są już gotowe do wylotu do Caracas. Plan wysłania pomocy ogłosił prezydent Ekwadoru. Prezydent Brazylii informuje, że przygotowywany jest plan pomocy dla Wenezueli. Gotowość zespołu ratowniczego zgłasza już Argentyna. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Polskie firmy będą dziś zabiegać o zdobycie i podpisanie jak najlepszych umów z ukraińskimi partnerami.
3: Jak informowaliśmy, w Gdańsku rusza konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy.
2: W stolicy Pomorza jest dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, z jakim nastawieniem na konferencję udają się największe polskie przedsiębiorstwa?
7: Większość gigantów polskiej gospodarki wychodzi z założenia, że na takim wydarzeniu nie można się nie pokazać.
8: Po to, żeby podzielić się własnymi doświadczeniami, pokazać, jakie mamy kompetencje i jaki może być nasz udział we wsparciu odbudowy Ukrainy.
7: Mówi Cezary Łysenko, członek zarządu Budimexu, firmy, która jest ostrożna w kreśleniu planów na odbudowę Ukrainy. Kontrakty tak, ale dopiero gdy ustaną działania wojenne. Szansą przygląda się też handel. Allegro przygotowuje się do pilotażu projektu, który otworzy portal na rynek ukraiński. Będą też banki, m.in. PKO SA i PKO BP w roli możliwych źródeł finansowania, ale też dostępu do międzynarodowych funduszy. Budowanie relacji z partnerami z Ukrainy zapowiadają też przedstawiciele zupełnie innych sektorów. Podmioty takie jak Orlen, KGHM czy PGE. Z Gdańska, Igor Skrzypek.
2: Na kilka dni przed początkiem wakacji widać już większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
3: Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas, no i uważać na innych.
9: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
10: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce.
9: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki skutera lub też motorówki, czy jakiegokolwiek innego sprzętu, bo na żaglówkach też są zrywki. Powoduje to cięcie zaponu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
2: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Przed nami upalny pierwszy weekend wakacji. Turyści pewnie chętnie wybiorą jeziora.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: No i jest i ona, Magda Karwat-Marek.
12: I ona pogoda. Przewiduje się, że te największe upały pojawią się w niedzielę i w poniedziałek. Może być wtedy nawet, uwaga, 40-41 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, woda, okrycie głowy to nie są żarty i nie za długo w pełnym słońcu. Ale patrząc na to w ten sposób, to dzisiaj nawet jest chłodno. Tylko 25 stopni nad morzem i na Podlasiu i 30 w głębi kraju.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
13: Dalej do piątku.
1: Ale ty widzę
11: RMF Smooth Jazz.

Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Wskocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu, w sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF, skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds

transforms the slums into Mayfair. Autumn in New York

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey. Bugajska 6/8. Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM,
1: na które zaprasza Tomasz Staniszewski.
2: Zaczynamy fakty od sesji Rady Miasta Warszawa. Absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego w centrum informacji, w cieniu informacji o stołecznym szpitalu południowym. Donald Tusk w przyszłym tygodniu w tej sprawie chce rozmawiać z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. W Gdańsku tymczasem start konferencji o odbudowie Ukrainy. A Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim za 6 tygodni. W faktach i na rmf24.pl ujawniamy gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland. W Warszawie rozpoczyna się właśnie najgorętsza od miesięcy sesja Rady Miasta, jedna z dwóch zwołanych na dziś, ta absolutoryjna i ta nadzwyczajna. Radni zdecydują o wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, a tematem drugiej ma być gorący temat Szpitala Południowego. Przed Pałacem Kultury i Nauki, gdzie obradują radni, jest nasz wóz satelitarny i reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
3: Tak, już dzień dobry.
2: Dzień dobry, Magdo. Radnym opozycji nie wystarcza odwołanie Rady Nadzorczej Szpitala.
3: Chcą iść dalej. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś wnioskować o odwołanie trojga wiceprezydentów.
4: Jest to pani Kaznowska odpowiedzialna za zdrowie, pan Męcina, który odpowiada za rady nadzorcze, czyli obsadzanie tych rad nadzorczych, oraz pani Machnowska-Góra.
3: Mówi mi Damian Kowalczyk z PiS. Adrian Zandberg, poseł Razem, nazywa instytucję w Warszawie paśnikiem dla swoich i oczekuje dymisji szefa MSWiA.
5: Pan minister Marcin Kierwiński, to są jego ludzie, to jest jego ośmiornica i najwyższy czas, żeby to on poniósł polityczną odpowiedzialność.
3: A radna Koalicji Obywatelskiej Renata Niewitecka uważa, że sprawa toczy się właściwie.
6: Pan prezydent zareagował natychmiast, odwołał zarząd spółki, wprowadził kontrolę, złożył zawiadomienie do prokuratury i teraz wszyscy czekamy na wyjaśnienia.
3: Dziś mieszkańcy na sesję Rady Miasta nie wejdą, ale zamierzają protestować przed pałacem. Sprzed PKiN Magdalena Greinert.
2: A na początku przyszłego tygodnia dojść ma do spotkania premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrułowicz. Tematem mają być właśnie nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Michał, teraz razem z nami w przedpołudniowych faktach. Michale, jaki ma być efekt spotkania premiera z szefami NFZ-u?
7: Dzień dobry. Główny cel to znalezienie pomysłów, jak rozwiązać albo przynajmniej złagodzić problemy w systemie ochrony zdrowia, których skutkiem są właśnie takie nieprawidłowości i takie wątpliwości, które teraz dotyczą Warszawskiego Szpitala Południowego. Jeden z pomysłów to wprowadzenie górnego limitu zarobków lekarzy. Inny to górny pułap czasu pracy medyków, którzy przyjmują pacjentów w kilku miejscach, a kolejny to limit budżetu szpitala, który może być przeznaczany na wynagrodzenia. Jak ustaliłem nieoficjalnie, niewykluczone są też konsekwencje personalne, ale tu żadnych decyzji jeszcze nie ma.
2: 200 umów czeka do podpisania w Gdańsku na rozpoczynającej się konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. W przedpołudniowych faktach teraz nasi dziennikarze Stanisław Pawłowski i Michał Radkowski. Panowie,
8: tak,
2: gdzie
8: jest,
2: dokładnie jesteście?
8: Jesteśmy w wielkim centrum kongresowym Amber Expo. Co chwila podjeżdżały tutaj ciemne limuzyny, a z nich wysiadali zagraniczni goście i witali ich premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański i Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Tutaj lada moment wszyscy zrobią sobie pamiątkowe zdjęcie. Są m.in. premier Ukrainy Julia Swyredenko, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
9: Hala, w której odbywa się konferencja, jest na pewno najlepiej strzeżonym miejscem w Trójmieście. Zamknięta została ulica Żaglowa. Aby dostać się nawet w okolice hali, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa w specjalnie postawionym namiocie. Wokół setki policjantów. Gdańsk żyje konferencją. Na ulicach wywieszone są flagi wielu państw. Za chwilę rozpocznie się oficjalne otwarcie.
2: Do Gdańska na pewno będziemy wracać.
10: Tylko fakty.
2: I tylko w faktach RMF FM.
10: Lista koni, które będą prezentowane w czasie obydwu aukcji janowskich, czyli Pride of Poland i Summer Sale.
2: To lista, o której mówi prezes Stadniny Koni Michałów, Monika Słowik. Ona już teraz do sprawdzenia na stronie rmf24.pl. Tam ujawniamy gwiazdy tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim, którego ukoronowaniem jest doroczna aukcja Pride of Poland. Na tej liście, jak przekonuje jeden z jej autorów, Jerzy Białobok,
11: jest dużo dobrych i bardzo dobrych koni.
2: 15 klaczy i jeden ogier. Erantis ze Stadniny Koni w Janowie Podlaskim, obok niego michałowskie klacze Poganinka i Elbella, janowska Pila czy Ejna ze Stadniny Koni Białka. One już teraz do zobaczenia na zdjęciach i filmie na rmf24.pl. Za 6 tygodni początek Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Rosną szanse na skuteczną walkę z podwyższonym poziomem cholesterolu. Najnowsze doniesienia w tej sprawie do studia przynosi Grzegorz Jasiński.
12: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Grzegorzu. Naukowcy z San Diego odkryli mechanizm, który będzie można wykorzystać, ale też mają gotową propozycję leku.
12: Tak, okazuje się, że dieta bogata w cholesterol aktywuje białko o nazwie RAL, które stopniowo osłabia zdolność wątroby do oczyszczania krwi z cholesterolu. Steruje tym enzym o nazwie katepsyna A, który można zablokować. U myszy przynosi to bardzo dobre efekty. I co ciekawe, ta blokująca substancja przeszła wcześniej pierwszą fazę badań klinicznych pod kątem leczenia niewydolności serca. Prace nad tym wskazaniem się ostatecznie nie powiodły, ale lek okazał się bezpieczny i teraz będzie testowany jako potencjalny środek obniżający poziom cholesterolu.
2: Więcej na ten temat piszemy na rmf24.pl w zakładce Nauka.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

0: kimkolwiek jest.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej,

sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: telefon.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: RMF Smooth Jazz.
1: You make me feel so young.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Ta wszystko nam wyjaśni Ewa Kwaśny. Witamy.
2: Dzień dobry, witam i zapraszam. Tragiczne doniesienia z Pomorskiego. W pożarze domu w Czarnej Wodzie zginęła 7-letnia dziewczynka. W Gdańsku konferencja o Ukrainie.
3: Stoimy wszyscy przed wielką dziejową misją. Tą misją jest pełne zjednoczenie. Zjednoczenie w obliczu agresji.
2: Przekonywał premier Donald Tusk. A co usłyszeliśmy od szefowej ukraińskiego rządu, Julii Swerydenko, o tym w relacji naszego reportera. W faktach także zaskakujące słowa prezydenta Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Mamy też doniesienia ze świata kultury. 7-letnia dziewczynka zginęła w wyniku pożaru domu w Czarnej Wodzie w powiecie starogardzkim na Pomorzu. Z płonącego budynku udało się uciec matce i dwójce dzieci w wieku 7 i 9 lat.
4: Po przyjeździe na miejsce strażacy potwierdzili, że cały budynek objęty jest ogniem. Natychmiast rozpoczęli działania, aby sprawdzić, czy w środku nie ma nikogo. Z budynku w momencie przyjazdu straży pożarnej ewakuowały się 3 osoby. Do zdarzenia skierowano 12 zastępów straży pożarnej.
2: Jak przekazał nam młodszy aspirant Dawid Westrych, rzecznik pomorskich strażaków, pożar został już zlokalizowany. Przyczyny pojawienia się ognia w domu będzie wyjaśniała policja i prokuratura. Stoimy przed wielką dziejową misją zjednoczenia wolnego świata, powiedział w Gdańsku premier Donald Tusk, otwierając konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. W hali Amber Expo słuchali go premierzy i prezydenci wielu europejskich państw. Na miejscu są nasi reporterzy, m.in. Michał Radkowski. Czy się słyszymy? No, w tej chwili nie mamy połączenia z naszym reporterem. Tak, nie słyszymy się. Powtórzmy, premier Donald Tusk oficjalnie otworzył w Gdańsku dwudniową konferencję w sprawie odbudowy Ukrainy. Szef polskiego rządu mówił o staraniach Ukrainy o dołączenie do Unii Europejskiej. Podkreślał, że warunkiem zjednoczenia jest zrozumienie własnej historii i zdolność do pojednania.
3: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, na wzajemnym szacunku, na rozumieniu historii. Ta solidarność, która narodziła się w Gdańsku, może być naszą rzeczywistością, jeśli otworzymy swoje serca i umysły i na przeszłość, ale przede wszystkim na przyszłość.
2: Tak mówił premier Donald Tusk. Premier Ukrainy Julia Swerydenko, która przewodniczy delegacji z Kijowa, dziękowała Polakom za pomoc we wsparciu w walce z Rosją. Jak wyliczała, w trakcie dwudniowej konferencji ma zostać podpisanych 160 porozumień opiewających na kwotę 10 miliardów euro. Szczyt w Gdańsku śledzą nasi reporterzy. No, są małe problemy, aby się z nimi połączyć. Jest tam wiele tysięcy ludzi na miejscu. Pewno dlatego te problemy. Teraz przenosimy się za ocean. Tam zaskakujące słowa prezydenta Donalda Trumpa o polskich wyborach prezydenckich. Padły one w czasie spotkania przywódcy USA z sekretarzem NATO. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, był w Białym Domu. Pawle, Trump zasugerował, po raz kolejny zresztą, że ma ogromną siłę.
5: Dzień dobry. Tak, i wpływ na to, co się dzieje. W Polsce on był 10. Udzieliłem mu poparcia. Nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem i go poparłem. To fighter, duży fighter, dobry fighter. Był na 10. miejscu i wygrał. I mówili, że to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat, powiedział Donald Trump. Wszystko wskazuje na to o prezydencie Karolu Nawrockim. Ale nie był on 10. przecież. Walczył w drugiej turze. Tam nie było 10 kandydatów. Na pewno też nawet w pierwszej turze Karol Nawrocki nie był 10. w sondażach. Zadziwiające jest też to, że powiedział, że nie podobał mi się człowiek, który był prezydentem, bo wydawało się, że miał przecież dobre relacje z Andrzejem Dudą, który zresztą nie startował w wyborach prezydenckich. Czy wygrana Karola Nawrockiego to był najbardziej niespodziewany wynik w Europie od 50 lat? To chyba też nie jest prawda. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: I wracamy do kraju. W faktach kulturalnych RMF FM zaprosimy Was na Meczycho. Tak. Wszystko wyjaśni już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy Cię.
6: Dzień dobry. Premiera tej sztuki napisanej przez Juliusza Machulskiego specjalnie dla Teatru Powszechnego w Łodzi jutro. Spektakl o trzypokoleniowej polskiej rodzinie reżyseruje Tomasz Karolak, który korzysta ze stylistyki polskich komiksów.
7: Komiks polski uruchamia od razu pewnego rodzaju skojarzenia, ale to, co taki mecz w nas wzbudza, do jakich emocji dochodzi, do jakich radości, ale też do jakich awantur, no to już Państwo sami wiecie, bo przecież widzicie, co się dzieje nieraz, jak polska reprezentacja gra. Jak wygrywa, szał. Jak przegrywa, też szał.
6: Twórcy przekonują nas, że bardzo potrzebujemy dziś i dystansu, i humoru. Padł ostatni klaps na planie filmu Horyzont na podstawie powieści Jakuba Małeckiego. Piotr Witkowski gra weterana wojny w Afganistanie, a Matylda Giegrzno, jego sąsiadkę Zuzę. Za kamerą staną Bodo. Do Talks, twórca m.in. Dziewczyny z szafy. Nastasja Kiński przyjedzie do Torunia na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bellatofi Fest. Gwiazda filmów Romana Polańskiego czy Francisa Forda Coppoli odbierze Złotego Anioła za niepokorność twórczą. 3 lipca będzie spotkanie ze słynną aktorką, a wstęp jest wolny.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku.
9: RMF Smooth Jazz.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Słuchaj, a może by tak urodziny w oderwanym stylu? W sprawdzonym od 10 lat miejscu? No proste, że w Stacja Grawitacja. Tylko tutaj sport łączy się z zabawą. Wycieczki szkolne, WF? Skocz do nas i oderwij się. Zapraszamy w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Częstochowie. www.stacjagrawitacja.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM w samo południe zaprasza Ewa Kwaśny.
2: Prokuratura bada sprawę podrobienia kart zgonu w Szpitalu Południowym w Warszawie. Co konkretnie wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa? O tym dziennikarz RMF FM. Potem Gdańsk i konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Padły ważne deklaracje. Na miejscu jest reporter RMF FM. Afrykańskie upały wkraczają do Polski. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia przed upałem. 3. Śledztwo w sprawie podrobienia w zeszłym roku kart zgonów 20 pacjentów warszawskiego Szpitala Południowego prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Śledczy zastrzegają, że to postępowanie nie ma związku z ostatnimi śledztwami wszczętymi w związku z nadużyciami w tej placówce medycznej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, co wyjaśniają prokuratorzy z Ursynowa?
3: Kto i w jakim celu w prosektorium Szpitala Południowego podrobił podpis i przystawił pieczątkę koordynatora tego oddziału w aktach zgonu 20 pacjentów, którzy zmarli od 22 sierpnia do 9 września zeszłego roku. Wiadomo, że zawiadomienie w tej sprawie złożył koordynator, którego podpis i pieczątka widniały na tych dokumentach. Okazuje się, że ten lekarz był wtedy na wakacjach. O procederze dowiedział się, gdy podczas urlopu otrzymał telefon z Urzędu Stanu Cywilnego, że nie uzupełnił jednej z kart zgonu. Śledczy zażądali w urzędzie wydania oryginałów aktów, by zlecić opinię biegłego w zakresie badań dokumentów. Jak podkreślają prokuratorzy, to śledztwo jest jednym z 32 postępowań wszczętych od początku 2023 roku w sprawie podejrzeń nieprawidłowości w tej stołecznej placówce.
2: Ponad 3 miliardy euro pożyczki na wsparcie budżetu jeszcze dziś ma otrzymać Ukraina. Ogłosiła to na konferencji w Gdańsku szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W faktach ponownie przenosimy się do hali Amber Expo w Gdańsku, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski. Michale, na co Ukraina przeznaczy przekazane jej pieniądze?
4: Te ponad 3 miliardy euro to pieniądze, które Ukraina wykorzysta przede wszystkim na wzmacnianie swojej obrony przed rosyjskimi atakami, a to dopiero początek, bo w sumie nasz sąsiad ma otrzymać 90 miliardów euro unijnej pożyczki. W najbliższych dniach zacznie się wypłata kolejnych pieniędzy, tym razem 6 miliardów euro. Ta kwota ma pójść na produkcję dronów. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też, że Ukraina może liczyć, że w przyszłości dołączy do wspólnoty. Jeśli Ukraina będzie kontynuować reformę z taką determinacją, z jaką to pokazała w ostatnich latach, to miejsce dla niej w europejskiej rodzinie nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością. Te słowa wywołały aplauz na sali. Ursula von der Leyen zaapelowała też do wszystkich partnerów europejskich o utrzymanie wsparcia, bo jak mówiła, silna i niezależna Ukraina leży w interesie wszystkich państw członkowskich.
2: Ostrzeżenia przed bardzo wysoką temperaturą wydało poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Centralna część kraju od zachodu po wschód objęta jest alertami drugiego stopnia. Na termometrach możemy zobaczyć nawet 33 stopnie. Kulminacja gorąca przewidywana jest w niedzielę oraz na początku przyszłego tygodnia. W zachodniej i centralnej Polsce od 36 do nawet 39 stopni. Przed nami także tropikalne noce z temperaturą przekraczającą 20 stopni.
5: To także są fakty.
2: 15 klaczy i jeden ogier Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim. Obok niego michałowskie klacze Poganinka i El Bella, janowska Pila czy Ejna ze stadniny koni Białka. To jak ujawniliśmy w faktach, gwiazdy tegorocznej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. One na zdjęciach i filmie na rmf24.pl koniecznie zobaczcie. Zdjęcia wykonał Amerykanin Stuart Vesti, według którego te konie naprawdę lubią się pokazywać, czują to, mają to ego, dobre usposobienie, wiedzą, że są piękne i to czyni je pięknymi, a mnie ułatwia to pracę. Cała rozmowa naszego dziennikarza Tomasza Staniszewskiego o koniach, o pracy z nimi na rmf24.pl. Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim od 7 sierpnia. A teraz świat filmu. Sandra Bullock i Nicole Kidman wracają w roli sióstr Owens. W sieci pojawiła się oficjalna zapowiedź drugiej części Totalnej Magii. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Witam ponownie.
2: Witaj, Kasiu.
6: Dobry.
2: Czego mogą spodziewać się fani słynnych filmowych czarownic?
6: Już widać, że pojawiło się młode pokolenie i to są córki Sally i dla nich ona i jej siostra Gillian spróbują zakończyć tę rodzinną klątwę, która trwa od pokoleń. Każdy mężczyzna, którego szczerze pokocha kobieta z ich rodu, jest po prostu skazany na przedwczesną śmierć.
7: Is this real? Is he gonna die?
8: It's true.
6: Film sprzed prawie 30 lat zmienił się z komercyjnej porażki, co ciekawe, w obraz ponadczasowy, niemal dziś kultowy i dziś jest elementem popkulturowego rytuału masowo oglądany na całym świecie, m.in. na Halloween. I znów nadchodzi czas wiedźm.
2: Kasiu, ale to zabrzmiało. Czas wiedźm.
6: Tak,
2: dodajmy jeszcze, że Totalna Magia 2 w kinach od 11 września. A z najnowszymi faktami w RMF FM wracamy punktualnie o 13.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: No ktoś tam totalnie zaczarował początek wakacji. To lato się guzdrało, nie spieszyło się, tak się ociągało, żeby przyjść do nas. Ale jak przyjdzie, no to od razu z afrykańskimi upałami. Ostrzegaliśmy w faktach RMF FM. Ja sprawdzam, co jutro na termometrach. No czyściutkie niebo, 27 stopni w Trójmieście, ale przeważnie 32-33 w kraju. Najcieplejsze jutro będą Katowice, 34 stopnie i Zielonogóra, góra też 34.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Tu byle do piątku. Daniel, dzień dobry. Ja zwykle mówię...
5: RMF Smooth Jazz.

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

0: nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga Nęczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Black and blue.

What did I do to be so black and blue? Yes, I'm right inside.

RMF. Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM i wszystko, co najistotniejsze o tej porze, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: 7 osób rannych w czołowym zderzeniu dwóch samochodów na 75 we Frycowej w Małopolsce. Coraz więcej ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Co najmniej 164 osoby zginęły, a prawie 1000 jest rannych. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie. Ze szczegółami za moment dziennikarz RMF FM. Niemal cała Polska w alertach. Przed nami afrykańskie upały. I o tym też w faktach. Poważne utrudnienia na krajowej drodze numer 75 w Małopolsce. We Frycowej doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek. Od razu łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, jakich utrudnień muszą spodziewać się kierowcy?
3: Na krajowej drodze numer 75 we Frycowej obowiązuje teraz ruch wahadłowy, sterowany ręcznie przez służbę. Na odcinku z Nowego Sącza do granicy państwa czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. 7 osób zostało rannych. Utrudnienia w miejscu wypadku potrwają jeszcze co najmniej kilkanaście minut.
2: Tu RMF FM, słuchacie faktów. Co najmniej 164 osoby zginęły, a ponad 970 zostało rannych w trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Ten tragiczny bilans może jeszcze wzrosnąć. Regionem najbardziej dotkniętym tym niewyobrażalnym zjawiskiem sejsmicznym jest stan La Guardia. Zawaliły się dziesiątki budynków, a my w tej chwili intensywnie prowadzimy akcję ratunkową, by ocalić życie wielu osób. Mówiła pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez. Kataklizm dotknął stolicę tego kraju, liczące prawie ponad 2 miliony mieszkańców miasta Caracas. Pod gruzami zawalonych budynków nadal mogą znajdować się ludzie. Ścigany czerwoną notą Interpolu Rosjanin zatrzymany w Warszawie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów. Mężczyzna wpadł na warszawskich Jelonkach podczas specjalnej akcji kontroli legalności pobytu cudzoziemców. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, za co ten Rosjanin był poszukiwany?
4: Władze Łotwy ścigały go za podrabianie dokumentów oraz oszustwa finansowe. Podczas kontroli wylegitymował się łotewskim dowodem osobistym. Okazało się, że to falsyfikat. Tożsamość mężczyzny ustalono dopiero na podstawie badań odcisków palców. Podczas przesłuchania cudzoziemiec przyznał się do użycia podrobionego dokumentu. Twierdził, że kupił go w internecie, płacąc 500 euro. Prokuratura złożyła w sądzie wniosek o aresztowanie Rosjanina. Sąd poparł ten wniosek. Mężczyzna trafił do aresztu śledczego Warszawa-Białołęka.
5: Aktualny obraz faktów.
2: Potężna fala upałów, która od kilku dni zalewa zachodnią część Europy, zbliża się do Polski. Najgoręcej ma być w niedzielę. I MGW wydało już ostrzeżenia. Te ważne informacje mamy na rmf24.pl. Już dzisiaj na termometrach w Polsce ponad 30 stopni. Tak jest na przykład w Szczecinie. W mieście rozstawiono dodatkowe kurtyny wodne i poidełka. Policjanci będą prowadzić specjalne kontrole parkingów i apelują, aby nie zostawiać dzieci i zwierząt w samochodzie, nawet na krótką chwilę.
6: Pojazd w środku nagrzewa się bardzo szybko, nawet i do 60 stopni Celsjusza. Ta uchylona szyba, czy uchylone drzwi, czy moment, kiedy zaparkujemy w cieniu, on nic nie daje. Nie uratujemy życia dziecka, nie uratujemy życia zwierzęcia. To, że zostawimy psu wodę, też nic nie da, więc zadbajmy o nich w tym szczególnym czasie. Zwracajmy też uwagę na osoby starsze, na osoby samotne. Być może macie w swoim sąsiedztwie takie osoby, które mieszkają same. Warto czasami zapukać i zapytać, czy nie potrzebują czegoś.
2: Apelowała starszy sierżant Agnieszka Kowalska-Trucha z zachodniopomorskiej policji. Na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl mamy dla Was proste sposoby na szybkie schłodzenie organizmu. Nasza ekspertka, lekarka Maria Czarnobilska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opisuje właśnie takie techniki. Warto je poznać. Eksperci podkreślają, że nawet młodzi i zdrowi ludzie nie powinni lekceważyć zagrożenia związanego z tak wysoką temperaturą. Przypominam adres portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, przed kolejną piłkarską nocą na mundialu...
0: Kimkolwiek!
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

just

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey Bugajska 6/8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD. Build your dreams.

plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey, droga męczenników Majdanka 74A, Lublin. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.
2: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
3: FM i kolejne mocne szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
4: I niestety tragiczne. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Samolot runął na ziemię i stanął w ogniu. Dwie osoby nie żyją. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że decyzje prezydenta dotyczące wyboru władz Sądu Najwyższego nie wymagają już kontrasygnaty premiera. Po 122 latach koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Podczas uroczystości pożegnalnej grała orkiestra górnicza, ale były też łzy pracowników. Katastrofa awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Maszyna rozbiła się przy lądowaniu. Strażacy informują, że dwie osoby będące na pokładzie nie przeżyły. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Krzysztofie, witam. Co teraz dzieje się na miejscu?
5: Trwa akcja gaśnicza. Na miejscu pracują cztery zastępy, które gaszą szczątki samolotu pianą. Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że maszyna rozbiła się w trakcie lądowania.
6: O godzinie 13 otrzymaliśmy zgłoszenie, że spadła awionetka i się pali.
5: I tak relacjonuje Marta Sulowska ze stołecznej policji, z którą dosłownie przed chwilą rozmawiałem. Bemowo to jest malutkie lotnisko, częściowo wykorzystywane jako samochodowy plac manewrowy do nauki jazdy. Maszyna rozbiła się bardzo blisko tego placu manewrowego. W efekcie ranna została jedna osoba będąca na ziemi, właśnie na tym placu manewrowym. Ona już trafiła do szpitala.
4: Więcej o katastrofie awionetki w kolejnych faktach RMF FM. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy wymagające kontrasygnaty premiera na prezydenckich decyzjach w sprawie wyboru władz Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją. Dotychczas wszystkie takie decyzje wymagały potwierdzenia podpisem szefa rządu. W dzisiejszym wyroku Trybunał zwolnił jednak z konieczności uzyskania zgody premiera.
7: Ustrojodawca uznał, że decyzje personalne i organizacyjne dotyczące władzy sądowniczej muszą pozostawać wyłącznie w rękach prezydenta z pominięciem prezesa Rady Ministrów. Prezydent ma pełnić w ten sposób rolę gwaranta niezależności sądownictwa od władzy wykonawczej, to jest od rządu.
4: Uzasadniał wyrok sędzia Wojciech Sych. Orzeczenie zapadło w głosowaniu. Jeden z sędziów nie zgodził się z jego treścią. Wojciech Zielonacki uznał, że Trybunał w nieuzasadniony sposób poszerzył dziś uprawnienia prezydenta. Akt oskarżenia wobec znanej piosenkarki Doroty R. i jej byłego męża Emila S. skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie prokuratura. Chodzi o nieprawidłowości finansowe w dwóch związanych z nimi spółkach producenckich, między innymi przywłaszczenie środków należących do inwestorów. Emilowi S. zarzuca się popełnienie w sumie 198 czynów, a Dorocie R. pomocnictwo.
8: Tym żyje Śląskie.
4: Koniec wydobycia węgla w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej. Po 122 latach ciągłego fedrowania zamknięto dziś ten etap pracy zakładu. Na uroczystości w kopalnianej cechowni nie zabrakło orkiestry. Przyszli też m.in. emerytowani pracownicy.
9: Pracowałem całe moje życie. Teraz jestem 27 lat na emeryturze i ciągle mnie tu ciągnie.
10: To dzisiaj smutny w sumie moment.
9: No, zaraz by zapłakał.
10: Ile lat pani tutaj pracowała?
11: 41. Mąż tu pracował, teść, siostra męża, także cała rodzina jest związana.
10: Pani dzisiaj tutaj przyszła z...
11: wnukami.
10: Z wnukami pani.
11: Z wnukami, tak. Ciekawi ich to. Jeżdżą do Zabrza, na kopalnię Gujdo tam oglądać, ale to nie jest to, co tutaj.
4: Od lipca rozpocznie się likwidacja kopalni Bielszowice, przy której pracować ma około 400 osób. Pozostali pracownicy skorzystają z osłon lub przeniosą się do innych kopalń Polskiej Grupy Górniczej. A w Rudzie Śląskiej była nasza reporterka Anna Kropaczek. Upały dzisiaj niemal w całym kraju. W Lublinie na szukających wytchnienia będzie czekać m.in. Centrum Kultury, gdzie można odpocząć od gorąca i obejrzeć coś ciekawego.
12: Nasz zabytkowy, XVIII-wieczny budynek na pewno zaoferuje trochę cienia i chłodu, szczególnie na parterze, a tam przecież znajdziecie Państwo też wspaniały zielony wirydarz, w którym można trochę słońca i trochę cienia też znaleźć.
13: I można przy okazji liznąć trochę kultury.
12: O, nawet trochę więcej niż trochę. Każdy korytarz tak naprawdę proponuje jakąś wystawę.
13: Chłodne korytarze są za darmo.
12: Oczywiście. I czasami też miska zimnej wody dla pieska.
4: Zapraszała Małgorzata Bartkiewicz, z którą rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Chłodu i wystaw można szukać w Lublinie, także w Centrum Spotkania Kultur. A my spotykamy się punktualnie o 15:00, wtedy najnowsze fakty.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Mateusz Ola, upewnię się. Wjeździ się do studia. Chipsy z buraka.
14: RMF Smooth Jazz.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Do studia faktów RMF FM.
2: A w studiu ponownie Ewa Kwaśny. Witamy, Ewo.
3: Witam ponownie, zapraszam. I na początek Kraków. Tam doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Szczegóły za moment w relacji naszego reportera. Potem warszawskie lotnisko Bemowo. Tam, jak już informowaliśmy, rozbiła się awionetka. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna. Zakaz sprzedaży aut spalinowych po 2035 roku pod znakiem zapytania. Część państw Unii Europejskiej żąda zmian, wśród nich Polska. Mamy też ostrzeżenia przed afrykańskim upałem. Niebezpiecznie będzie nawet w górach. Niebezpieczne zdarzenie w centrum Krakowa, w okolicy jednej z galerii handlowych. Dwóch mężczyzn biegało z niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Jednego z nich udało się już zatrzymać. Na linii nasz reporter Maciej Sołtys. Maćku, co wiadomo o tym mężczyźnie?
4: To 23-latek został złapany w centrum Krakowa. Potem przewieziono go na komisariat. Jednak ze względu na jego irracjonalne zachowanie trzeba było do niego wezwać karetkę. Trwają poszukiwania drugiego z mężczyzn. Policja zabezpieczyła już monitoring, ma także jego rysopis. Wiadomo, że mężczyźni po opuszczeniu galerii uszkodzili jedną z wiat przystankowych w centrum miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
3: I jeszcze informacja, która właśnie do mnie dotarła w tej chwili. Zatrzymano drugiego poszukiwanego mężczyznę. Tu RMF FM, słuchacie faktów. Strażacy ugasili już pożar awionetki, która rozbiła się podczas lądowania na warszawskim lotnisku Bemowo. Jak podawaliśmy w faktach, w wyniku katastrofy zginęli pilot i pasażer samolotu. Ranna została także jedna osoba znajdująca się na ziemi. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Kresoniem.
5: Jesteś na lotnisku
3: Bemowo. Jak wygląda w tej chwili miejsce tej katastrofy?
5: Z maszyny został jedynie szkielet. Pod nią znajduje się blaszana konstrukcja, w której na szkolenie na płycie poślizgowej oczekiwali kursanci prawa jazdy. To właśnie tam w chwili katastrofy znajdował się mężczyzna, który został ranny. Jak słyszę od świadków zdarzenia, maszyna tuż przed pasem startowym przechyliła się i zahaczyła skrzydłem właśnie o tę blaszaną budkę.
6: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
7: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
8: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
5: Na miejscu okoliczności katastrofy wyjaśnia już prokurator. Kilka metrów od miejsca wypadku znajduje się plac manewrowy warszawskiego WORD-u. Ten obecnie funkcjonuje normalnie.
1: Co z tego będzie faktem?
3: Co z autami spalinowymi po 2035 roku? Jak ustaliła korespondentka RMF FM w Brukseli, powstała mniejszość blokująca propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zakazu sprzedaży nowych samochodów spalinowych po tym terminie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, co może zmienić ten sprzeciw?
9: To oznacza szansę na dodatkowe złagodzenie przepisów, które Komisja Europejska i tak już urealniła. Polska, Niemcy, Włochy i Czechy uważają jednak, że to za mało. Chcą, by producenci aut mieli więcej czasu na przejście na elektromobilność i większą swobodę w osiąganiu unijnych celów emisyjnych. Polska przekonywała, że Unia nie powinna stawiać wyłącznie na samochody elektryczne, ale dopuścić także inne technologie ograniczające emisje. Z kolei Francja, Hiszpania i Szwecja, które znalazły się w obozie przeciwnym, ostrzegały, że dalsze ustępstwa osłabią europejską politykę klimatyczną i inwestycje w elektromobilność.
3: Jest już bardzo gorąco, a będzie jeszcze cieplej. W weekend w niektórych częściach Polski na termometrach możemy zobaczyć nawet 40 stopni. W Tatrach ma być znacznie chłodniej, na Kasprowym Wierchu powyżej 20 stopni, ale w górach taka temperatura też jest już niebezpieczna.
10: W górach, pamiętajmy, ta insolacja słoneczna jest zdecydowanie większa. Jak będą upały, to też trzeba zapoznać się z prognozami, czy przypadkiem nie będzie burz. Bo duże prawdopodobieństwo jest takie, że dni upalne mogą być dniami burzowymi. Pomimo, że jest upał, musimy mieć też ciepłe okrycie w razie czego, coś przeciwdeszczowego. Musimy mieć odpowiednią ilość płynów, okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem, nakrycie głowy, żeby się nie przegrzać.
3: Ostrzegał i radził ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Aktualne alerty i MGW mamy na rmf24.pl. Wybieracie roślinne zamienniki produktów zwierzęcych? W kolejnych faktach będziemy mieli istotne wyniki badań naukowych na ich temat. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: sytuacja pogodowa jaka jest, każdy odczuwa i to dość intensywnie. No, otóż upały, tak, one nas nie opuszczą i tak będzie przynajmniej do niedzieli, która...
11: Która zapowie...
2: Przepraszam,
11: co?
2: Za nie mówiłem.
11: 39 stopni na zachodzie?
2: 39 stopni na zachodzie w niedzielę. Wczoraj
11: możliwe
2: było jeszcze 36. Uważajcie na siebie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Jaki jest najlepszy prezent ślubny? My już to wiemy, internet to wie.
1: RMF Smooth.

0: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.
1: The whole day through.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje z polskich dróg. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na autostradzie A2 między węzłami Gruszki i Siedlce Zachód na Mazowszu. W pobliżu Gręzłowa po zderzeniu dwóch aut osobowych. Ruch w stronę Tyryspola odbywa się lewym pasem. Zderzenie trzech samochodów osobowych na krajowej 81 między Pawłowicami a Żorami w Śląskiem. W Warszowicach zablokowana została jezdnia w stronę Katowic. Ruch odbywa się drogą techniczną. I jeszcze trasa S11 w okolicach Poznania między węzłami Dąbrówka i Zachód. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni w stronę Wrocławia. Korek ma tam około 5 km. Czerwona flaga oznaczająca zakaz kąpieli zawisła na kąpielisku w Sopocie, zaraz przy molo. Powodem jest zakwit sinic. To w tej chwili jedyne kąpielisko z ratownikami w Trójmieście. Kolejne strzeżone kąpieliska otwarte mają być od jutra. Kąpiel w wodzie z sinicami może, przypomnijmy, spowodować wysypkę, pokrzywkę, a po wypiciu mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego. Roślinne zamienniki żywności zawierają nawet dwa razy więcej dodatków niż produkty odzwierzęce. Tak pokazują nowe badania naukowców z Londynu.
2: Badania miały ograniczony charakter, ale wskazują na prawidłowość, o której warto wiedzieć.
1: I te doniesienia przeanalizował Grzegorz Jasiński.
2: Dzień dobry.
1: Z redakcji naukowej. Witamy, Grzegorzu, opowiedz w takim razie o szczegółach.
2: Przeanalizowano skład 71 par produktów tradycyjnych odzwierzęcych i ich roślinnych odpowiedników. Próbki pochodziły z jednej z brytyjskich sieci supermarketów. Były tam m.in. mleko krowie i napój migdałowy, brownie na bazie nabiału, jego wegański odpowiednik, mięso oraz roślinne zamienniki mięsa. Wszystkie analizowane produkty roślinne były oznaczone jako wegańskie. Analiza pokazała, że liczba dodatków do żywności, w tym tzw. e-dodatków, była w produktach roślinnych dwa razy wyższa. Żeby było jasne, to nie musi oznaczać, że te produkty są niezdrowe. Wszystkie dodatki są dopuszczone do obrotu, spełniają normy bezpieczeństwa żywności, ale jeśli zależy nam na żywności naturalnej, musimy to brać pod uwagę i sięgać po produkty mniej przetworzone.
1: Radził Grzegorz Jasiński, dziękujemy. I tyle faktów w tym momencie. Kolejny już o 16:00. Zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Bogdana Zalewskiego. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Kimkolwiek, ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6/8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD.

0: słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM i witamy nasz popołudniowy duet. Z nami Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry.
3: Zapraszamy. Śledztwo w sprawie tragedii na lotnisku Bemowo.
2: W katastrofie niewielkiego samolotu dwie osoby zginęły, a jedna została ranna.
3: Minister zdrowia wyszła z cienia. Jolanta Sobierańska-Grenda w końcu zabrała głos w sprawie skandalu w warszawskim szpitalu południowym.
2: Tłumaczenia szefowej resortu przytoczy reporter RMF FM.
3: W faktach także uczniowskie plany.
2: Wakacyjne. Bardzo bogate. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo.
3: W katastrofie zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na płycie lotniska, została ranna.
2: Fakty o 16 otwiera reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Witam.
2: Michał jest w miejscu katastrofy. Powiedz, na czym w tej chwili polega praca służb?
4: Wrak samolotu jest już zabezpieczony. Jak słyszę, przed śledczymi teraz

0: Renda.
1: Szefowa tego resortu pierwszy raz publicznie odniosła się do afery w Szpitalu Południowym. Po ujawnieniu informacji o tym, że lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ciągu roku, ministerstwo zleciło kontrolę w szpitalu.
0: Przed Ministerstwem Zdrowia jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jakubie.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Co jeszcze mówiła Sobierańska Granta?
2: Minister zdrowia podkreśliła, że najpierw chce poznać wszystkie fakty, a dopiero później wyciągać wnioski. Na podstawie zakończonych kontroli jej resort ma przygotować pakiet rozwiązań prawnych, które miałyby naprawić system, aby był, tu cytat, bardziej przejrzysty i przyjazny pacjentom. Jolanta Sobierańska-Grenda przyznała też, że ministerstwo chce likwidacji tak zwanych kominów płacowych.
3: Mam nadzieję, że w tej chwili starczy nam wszystkim konsekwencji w tym, żebyśmy stworzyli dialog, w którym będzie to możliwe.
2: Szefowa resortu zdrowia była dziś pytana o to, czy w związku z aferą zamierza podać się do dymisji. Sobierańska-Grenda stwierdziła, że to decyzja premiera i dodała, że jej zdaniem reakcja władz miasta na doniesienie o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym była właściwa. Sprzed Ministerstwa Zdrowia Jakub Rybski.
1: A ciąg dalszy nastąpi, bo już za chwilę rozpocznie się gospodarczy tydzień w Radiu RMF24.
0: Tam zawsze aktualne tematy, które porusza Marek Teichman.
4: A dzisiaj w gospodarczym tygodniu porozmawiamy o systemie ochrony zdrowia i o tym, co musiałoby się w nim zmienić, żeby sytuacja uległa poprawie.
1: Polecamy nasze internetowe radio informacyjne.
0: Wystarczy na stronie rmf24.pl kliknąć ikonę playera.
5: Głos uczniów w RMF FM.
0: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby.
1: Może nie uwierzycie, ale są tacy, którzy wolą się uczyć niż nudzić w lecie. Ale większość jest już na walizkach.
0: W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
6: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
7: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
8: No ja na przykład na Mazury będę żaglować z tatą moim.
9: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę wchodzić do szkoły i się uczyć.
10: Ty masz jakieś plany?
11: Obóz taekwondo z moim klubem.
10: Sportowo?
11: Tak.
0: Nudy nie będzie.
1: A jeśli nie będziecie mieli co robić, to posłuchajcie naszego super interesującego radia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: To nie są ćwiczenia. Chciałam

Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: RMF Smooth Jazz.
1: L

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: 5 samochodów zderzyło się w tunelu pod rondem generała Ziętka w Katowicach.
2: Na jezdni w kierunku Chorzowa są poważne utrudnienia.
1: Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury od wyroku uniewinniającego Roberta J. w sprawie zabójstwa studentki Katarzyny Z. pod koniec lat 90.
2: Tym samym zakończył się wieloletni proces dotyczący zbrodni określanej w mediach jako sprawa skóry, a to jedna z największych zagadek polskiej kryminalistyki.
1: Dotyczyła morderstwa 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny Z., której fragmenty skóry i innych części ciała pod koniec lat 90. wyłowiono z Wisły.
2: 4 lata temu krakowski sąd okręgowy skazał w tej sprawie Roberta J. na dożywocie.
1: 2 lata później sąd apelacyjny w Krakowie zmienił ten wyrok i uniewinnił mężczyznę.
2: To od decyzji premiera zależy, czy zostanę zdymisjonowana, oświadczyła minister zdrowia na konferencji prasowej.
1: Jolanta Sybierańska-Grenda, która w końcu wyszła z cienia, uważa jednak, że odpowiednio zareagowała na skandal w Szpitalu Południowym w Warszawie.
3: Pierwsze doniesienia i reakcja nadzoru właścicielskiego nad szpitalem, w mojej ocenie, a byłam nadzorem właścicielskim przez 7 lat dla szpitali marszałkowskich, była właściwa. Czyli pierwsza reakcja na to, na nieprawidłowości w szpitalu, to nadzór właścicielski. Druga reakcja Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli już sprawy dotyczyły ewentualnych umów zawartych z płatnikiem. I kolejna reakcja ministra zdrowia w momencie, kiedy pojawiły się doniesienia przedwczoraj dotyczące już zaniedbań medycznych.
2: Broni swojej reakcji minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. A w studiu faktów kulturalnych RMF FM czeka już Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry,
4: Kasiu.
1: Dzień dobry, Kasiu, ale mamy solenizanta.
4: Tak.
1: Masz zaproszenie na imieniny Jana Kochanowskiego.
4: To będzie taki literacki sobotni piknik darmowy w Stołecznym Ogrodzie Krasińskich. Jan Kochanowski świętować będzie swoje imieniny z Bolesławem Prusem i Moniką Brodką. Od czego mamy wyobraźnię? W programie m.in. koncert, spotkania ze znanymi pisarzami, na przykład z Remigiuszem Rozem, oraz dyskusja, czy Wokulski był stalkerem. Będzie też mecz poetycki na aktorskie interpretacje wierszy. Drużyna Grażyny Barszczewskiej zmierzy się z zespołem Edyty Olszówki. Wystąpią m.in. Eryk Kul, Maciej Musiał czy Masza Wągrodzka. Agata Kulesza, Bartosz Bielenia, Joanna Kulik i Alicja Bachleda-Curuś są wśród gości festiwalu filmowego Toffee Fest, który od soboty do 3 lipca potrwa w Toruniu. To będzie spotkanie kina autorskiego, ważnych premier i inspirujących rozmów.
5: Co prawda zbliżają się do nas niezwykłe upały, ale to właśnie w kinie można odpocząć i się ochłodzić. Ponad 130 tytułów, kino na dziedzińcu, w ogrodzie, kino w muzeum etnograficznym.
4: Wymienia Kawka Jaworska, dyrektorka festiwalu Toffee Fest. Najpopularniejszy koreański zespół nawiązał pierwszą oficjalną współpracę z firmą gamingową. Twórczość K-popowego BTS zostanie wykorzystana w grze rytmicznej Starry, zaprojektowanej z myślą o całej rodzinie, która może aktywnie spędzać czas i wspólnie się bawić.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF Smooth Jazz.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM.
2: A fakty mają dla nas Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
1: Jesteśmy? Zapraszamy.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia nie dostrzega niczego odbiegającego od normy w działalności SOR w warszawskim szpitalu południowym.
1: NFZ opiera się na statystyce, między innymi zgonów pacjentów.
3: Podpisana wola współpracy, ale warunkiem zakończenia wojny.
1: Polskie firmy energetyczne porozumiały się między sobą w sprawie odbudowy Ukrainy.
3: Na koniec pośmiejemy się wspólnie.
1: Z małpami.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił dziś, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział, stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
2: To są firmy, które na co dzień ze sobą konkurują w Polsce, a jednocześnie widząc wielką szansę do zarobienia pieniędzy, bo to przecież to jest biznes, albo przede wszystkim jest biznes, potrafią wznieść się ponad emocje lokalne tutaj i tam współdziałać, bo wiadomo, że jest to duże wyzwanie i logistyczne i też odnalezienie się w tych regulacjach formalno-prawnych, które tam są.
1: Nie wszystkie cztery spółki chcą dzielić się z Ukraińcami swoją wiedzą, doświadczeniem, ale też pokazywać, jak sięgać po pieniądze choćby z Brukseli.
3: A jak napięcia z Ukrainą mogą wpłynąć na udział Polski w jej odbudowie?
4: W popołudniowej rozmowie w RMF FM Magda Sakowska będzie o to pytać Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceszefa resortu dyplomacji.
3: Zapraszamy gorąco tuż po 18.
4: Fala upałów dotarła do Polski.
3: Zasadne jest więc pytanie o domowe metody walki ze skwarem.
4: A zadał je góralom nasz zakopiański reporter.
5: W jaki sposób macie na taki upał?
6: W cień.
5: Ale może taki ręcznik mokry by pomógł?
6: Może.
5: Woda z lodem raczej.
6: Tak.
5: Ale widzę, że kapelusz góralski też tak wachluje.
7: No można też powachlować.
5: Powachlować kapeluszem góralskim.
7: Tak jest.
6: Panie kochany.
5: Woda z lodem czy coś?
6: Dobrze pan Godo. Woda z lodem.
5: I będzie.
6: A lód niech będzie chłodny. Będzie.
5: Macie jakiś sposób na ten upał?
8: Legnąć se koło Potucka.
5: I wystarczy?
8: Wystarczy, panie kochane. Możemy iść łoba. W cieniu.
3: Kapelusze z głów przed góralkami i góralami.
4: Tak.
3: Usłyszał te słowa reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
4: A jakie są wasze domowe sposoby na upał?
3: Dajcie nam znać. Adres

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Udany goryl, któremu ciągle mało.
2: Uważajcie, bo od samego oglądania można dostać małpiego rozumu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Też bym się chciała pośmiać.
6: Proszę.
5: No nie mogę, bo jak patrzę na mapy pogodowe, to nie jest mi do śmiechu, kiedy widzę taką lampę za oknami, jaka jutro nas czeka. Od 27 to jest najniższa wartość na termometrach. Tak będzie na południu kraju do nawet 33 w centrum i na zachodzie kraju.
6: Nie będzie mowy o deszczu, nie w piątek, więc tak bardzo gorąco wchodzimy w weekend.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Temat zwierząt nas nie opuszcza, bo w lepszej połowie dnia za chwilę prawdziwe gwiazdy.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: that happy end. Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Uroczyste obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca zostały przeniesione. Powodem są wysokie upały zapowiadane na ten weekend.
2: Główne upamiętnienie pierwszego robotniczego zrywu w komunistycznej Polsce początkowo zaplanowano na placu Mickiewicza.
1: Uroczystość rocznicy powstania krwawo stłumionego przez komunistów odbędzie się w położonej obok auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza.
3: W niedzielę mówimy tak naprawdę o blisko 40-stopniowym upale. Odczuwana temperatura ponad 50, nawet do 55 stopni. Dlatego też ze względu właśnie na zdrowie, a tak naprawdę nawet też życie osób starszych, kombatantów, taka decyzja, jeżeli chodzi o uroczystości czerwcowe.
2: Wyjaśnia zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek. Ostrzegamy zmotoryzowanych w Świętokrzyskiem.
1: Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowana jest krajowa 74 w pobliżu Brzezi między Opatowem i Kraśnikiem. Niemcy kontra Ekwador. To piłkarski hit dzisiejszego wieczoru.
2: Drużyna pod wodzą Juliana Nagelsmana strzeliła już na mundialu 9 bramek. Wieczorem spróbuje dołożyć kolejne.
1: A już teraz w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, w tej ekipie jest piłkarz, który na razie świetnie radzi sobie w roli jokera.
4: To Denis Undaw. W dwóch meczach mundialu spędził na murawie 56 minut, strzelił 3 bramki, zanotował 2 asysty. 2 gole wbił na przykład w Wybrzeżu Kości Słoniowej, a Niemcy wygrali to spotkanie 2-1. Zdaniem niemieckich mediów z Ekwadorem 29-letni piłkarz zagra już od początku. Pytanie, czy takie rozwiązanie mu posłuży. Na razie Undaw jest jedną z gwiazd mundialu, a to przecież Wirtz, Havertz czy Musiala mieli grać pierwsze skrzypce. W reprezentacji Niemiec trener ma jednak wybór i dzięki temu duży komfort pracy. To świetny zespół pełen piłkarzy z charakterem. Łatwo się z nimi pracuje. Mam nadzieję, że z łatwością będziemy stawiać kolejne kroki na turnieju, podkreślał trener Julian Nagelsmann.
2: Mecz Niemcy-Ekwador ma się rozpocząć o 22:00.
1: O tej samej porze ruszy pojedynek Curaçao, Wybrzeże Kości Słoniowej.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej po 2035 roku jeszcze niepewny.
2: Na fakty ekonomiczne zaprasza Michał Zieliński. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Nasza korespondentka w Brukseli dowiedziała się, że staraniem władz w Berlinie, Rzymie, Warszawie i Pradze powstała mniejszość blokująca, więc Komisja Europejska będzie musiała dalej negocjować. W obliczu skoku cen paliw Polacy chcieliby przesiąść się do elektryków, ale nie na obecnych warunkach.
7: Mniej niż co czwarty z nas uważa, że samochód elektryczny może pomóc chronić przed szokami cenowymi. A może, bo po prostu obniża koszty transportu. Wynika to z tego, że dziś transformacja i nowe technologie malują się jako rzecz niedostępna i droga.
6: Mówi Szymon Żuławiński z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju. Instytut zamówił badania. Wynika z nich, że większość Polaków oczekuje nie tylko tańszych elektryków, ale też niższego VAT-u na prąd do ich ładowania. Teraz o elektrycznych pociągach dla kolei dużych prędkości. PKP Intercity ogłasza, że o kontrakt ubiegają się 4 producenci. Pierwszy, francuski Alstom, ma zakłady w Polsce. Produkuje sławne TGV, ale też Pendolino, bo kontroluje firmę Fiat Ferroviaria. Drugi, hiszpański Talgo. Jego składy jeżdżą w Hiszpanii, ale też w USA. Trzeci to Siemens. Te superekspresy mkną głównie po torach niemieckich i chińskich. I czwarte, konsorcjum Hitachi Bydgoska PESA. Japończycy słyną z superpociągów Shinkansen. Podstawowe wymagania: prędkość 320 km na godzinę, długość składu 200 metrów. Rozstrzygnięcie postępowania w październiku. Na rynkach uwagę zwraca spadek ceny uncji złota poniżej 4000 dolarów. To poziom z końca zeszłego roku. Złoto w złotych tak nie traci, bo dolar ostatnio zdrożał. Dziś po 3,77 zł, euro 4,28, a na giełdzie WIG20 dziś w górę o 1,3%.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

left.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska i Bogdan Zalewski ponownie z nami. Witamy.
2: Na linii.
3: Zapraszamy.
2: Prezydent Warszawy tłumaczy się ze skandalu w Szpitalu Południowym.
3: Rafał Trzaskowski twierdzi, że formalnego pokoju VIP na SOR-ze nie było.
2: Dymisja w rządzie Donalda Tuska.
3: Rezygnuje Maja Nowak, wiceszefowa resortu rodziny.
2: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Magda Sakowska zaprosiła Władysława Teofila Bartoszewskiego, wiceministra spraw zagranicznych. Nie było żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym.
2: Tak się tłumaczy z ujawnionego skandalu. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wystąpił podczas sesji Rady Miasta.
3: Włodarz stolicy dodał, że pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa było wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami.
2: Trzaskowski odniósł się do ewentualnej odpowiedzialności swoich zastępców.
4: Dla mnie jest absolutnie jasne, że jeżeli w toku audytów postępowania prokuratury stwierdzone zostaną naruszania procedur lub przymykanie oka na nieprawidłowości, nie będę się wahał ani minuty z podjęciem decyzji. I też chcę jasno powiedzieć, drodzy Państwo, fakty, najważniejsze są fakty i ja podejmuję decyzję właśnie w oparciu o fakty. Jeżeli się oskarżenia będą potwierdzać, to wtedy będę reagował natychmiast.
3: Przypomnijmy, jak wynika z doniesień kanału Zero, w Szpitalu Południowym w Warszawie za sprawą lekarza i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka miał funkcjonować tak zwany salonik VIP, w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki.
2: O nieprawidłowościach sam prezydent Rafał Trzaskowski miał być informowany poprzez komunikator WhatsApp przez lekarza sygnalistę, byłego już ordynatora Emila Jędrzejewskiego.
3: Rada Miasta ma zdecydować w sprawie udzielenia prezydentowi stolicy wotum zaufania i absolutorium.
2: Maja Nowak złożyła rezygnację z funkcji wiceministra rodziny oraz pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.
3: Posłanka Polski 2050 wyjaśniła, że powodem rezygnacji są sprawy rodzinne. Maja Nowak pozostawała w rządzie od grudnia zeszłego roku.
1: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
2: Magda Sakowska ze swoim gościem.
3: Witamy. Magdo, oddajemy Ci głos.
5: Witamy, a ze mną w studio Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, dobry wieczór, panie ministrze.
6: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
5: Panie ministrze, czy ta konferencja, która trwa w Gdańsku, dotycząca odbudowy Ukrainy, to jest sukces czy porażka, skoro nie ma prezydenta Zełenskiego w Gdańsku?
6: Obecność pana prezydenta nie ma tutaj nic do rzeczy, dlatego że jest najważniejsze jest to, że tam przyjechało około 5000 ludzi, z czego 2000 ludzi biznesu i rozmawiają o konkretnych, potencjalnych możliwościach, zawierają umowy. Mówi się o tym, że może około 2000 umów być zawartych, wartych około 10 miliardów euro. I koncentrują się na realnych kwestiach i problemach odbudowy Ukrainy, która potrzebuje w sumie prawdopodobnie około 500 miliardów euro, żeby się, że tak powiem, wrócić do normalnego życia.
5: No ale wizerunkowo dla Polski jak to wypada, że współgospodarz, przecież Ukraina, prezydent był współgospodarzem tej konferencji.
6: Gospodarzem ze strony polskiej tej konferencji jest pan premier Donald Tusk. Przyjechała pani premier Ukrainy jako współgospodarz tego szczytu.
5: Bo nie chciał przyjechać prezydent Zełenski.
6: No, ale pan Zełenski byłby symbolicznym, a pani premier jest faktycznym współgospodarzem i jest tam wielu polityków europejskich. No jest kanclerz Niemiec, jest kanclerz Austrii, jest pani Ursula von der Leyen reprezentująca Unię Europejską. Są rozmaici ministrowie, tak spraw zagranicznych, jak i zajmujący się biznesem. Nawet z dalekiej Japonii przyjechało dwóch wiceministrów i rozmawiają o bardzo konkretnych rzeczach. Jest kwestia odbudowy infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, energetyki.
5: A jakie umowy Polska może podpisać albo listy intencyjne w czasie tej konferencji?
6: Z tego co wiem, już podpisaliśmy umowy między naszymi największymi spółkami energetycznymi, a spółkami ukraińskimi, bo tam był i Orlen, i Tauron, i Energa, zdaje się, i Enea, i oni podpisiło między innymi te umowy na potencjalne dostawy gazu skroplonego, bo Polska staje się hubem gazu skroplonego w Europie. Jesteśmy ogromnym odbiorcą amerykańskiego gazu skroplonego przede wszystkim. I Amerykanie zgodzili się, żebyśmy byli takim hubem, że my bierzemy więcej i odsprzedajemy to na południe Europy, również do Ukrainy, i co jest bardzo korzystne dla nas wszystkich. Więc to jest coś, co już z tego, co wiem, zostało takie list intencyjne podpisane, ale to konferencja trwa i to będzie trwało również, myślę, że po zamknięciu tej konferencji, bo chodzi o to, żeby nawiązać jakieś kontakty, dojść do porozumienia i potem, no nie każde umowy się podpisuje w ciągu jednego dnia.
5: Panie ministrze, czy te napięte, no nie oszukujmy się, obecnie relacje między Polską a Ukrainą już w związku z nadaniem jednostce imienia bohaterów UPA, już nie będziemy całej tej historii opowiadać, wszyscy ją doskonale znają, wpłyną także na możliwości robienia biznesów między polskimi a ukraińskimi przedsiębiorstwami?
6: Nie wpłyną, bo to są zupełnie dwie różne kwestie. Jesteśmy urażeni tym, że pan prezydent Zełenski wynosi, że tak powiem, ludzi czy organizację, która mordowała w 43, 44 i kawałek 45 polskich cywilów. No, tak zwana rzeź wołyńska, która jest przez nas ukorzeniona jako ludobójstwo. Ale z drugiej strony wspomagamy Ukrainę, będziemy wspomagać militarnie. Wspomagamy ją również humanitarnie. No, w zeszłym roku mieliśmy ogromną akcję zapewniania ciepła mieszkańcom Ukrainy.
5: Agregaty.
6: Tak. I to była bardzo ładna akcja. Znowu Polska pokazała solidarność.
5: Czyli rozumiem, że nie zgadza się pan z kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości, panem Czarnkiem, który powiedział, że w związku z tym, co zrobił prezydent Zełenski, nasza pomoc powinna być warunkowa, a jak nie spełnią niektórych warunków, to po prostu zamykamy. Nie tylko, że my nie będziemy już pomagać Ukrainie, ale zamykamy też ten korytarz, przez który pomoc płynie na Ukrainę od innych państw.
6: Pomoc na Ukrainę jest wielowektorowa. Po pierwsze, dostarczamy sprzęt wojenny, czy uzbrojenie i amunicję. I nie ma mowy o tym, żeby powstrzymać to, dlatego że oni walczą o pokój dla Europy również. W związku z tym nie będziemy sobie strzelać w stopę. Jak pan profesor Czarnek chce sobie strzelać w stopę, to niech kupi pistolet i to próbuje. Natomiast to jest dla politeracja stanu Polski jest taka, żebyśmy Ukrainie pomagali wojskowo pokonać Wojska Federacji Rosyjskiej. Po drugie, jest pomoc humanitarna. Ja nie widzę możliwości powstrzymania pomocy humanitarnej, niezależnie od tego, jak niemądrą politykę może prowadzić pan prezydent Zełenski. Po trzecie, są kontakty handlowe. Zwracam uwagę, że Polska ma bardzo dobry dodatkowy bilans handlowy z Ukrainą. My zarabiamy na tym grube pieniądze. Ja nie widzę powodu, żeby odcinać zyski naszych przedsiębiorców, dlatego że coś nam się tam nie podoba. 95% wszystkiego, co dochodzi na Ukrainę, przechodzi przez Polskę. I my na tym również zarabiamy. I nie widzę logiki tutaj, żeby to powstrzymać.
5: A jak pan skomentuje fakt, dzisiaj Jarosław Kaczyński powiedział, że zwróci ukraiński order Jarosława Mądrego drugiej klasy, który otrzymał?
6: Ta walka na ordery jest niecałkiem poważna. Ja rozumiem, że byli prezydenci Ukrainy zwrócili swoje ordery Orła Białego, no bo jak zwrócił pan prezydent Zełenski, to wszyscy się poczuli zobowiązani z powodu polityki wewnętrznej, bo to jest kwestia.
5: A będzie kontrasygnata premiera? No, żeby formalnością stało się zadość, to premier powinien kontrasygnować.
6: Ale co ma pan premier kontrasygnować, skoro pan premier Zełenski przysłał order, odesłał order do Pałacu Prezydenckiego na Krakowskim Przedmieściu i ten order jest zdeponowany z tego, co słyszę od rzecznika prasowego pana prezydenta Nawrockiego gdzieś w sejfie i tutaj sprawa jest załatwiona, jest zamknięta. Co ma pan premier kontrasygnować? Order
5: decyzję
6: jest w Polsce.
5: Decyzję prezydenta o odebraniu tego orderu.
6: No ale co to ma do rzeczy, skoro order jest na terytorium Polski w szafie pana, czy w sejfie pana prezydenta.
5: Dobrze, a co z tym zwróceniem orderu przez Jarosława Kaczyńskiego?
6: No każdy ma prawo zwracać, co chce zwracać, no ale to mówię, to taka walka na ordery jest troszkę bezsensowna. Uważam, że to bardzo źle się stało, że pan prezydent Zełenski podjął taką decyzję. Niekoniecznie uważam, trzeba było mu odebrać order, który w historii orderu Orła Białego był nadawany bardzo niewłaściwym osobom, niektórym. że tak powiem, z automatu i bardziej należałoby im taki order odebrać.
5: Panie mistrze, to jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy. Czy zgadza się pan z tymi, którzy twierdzą, że prezydent Nawrocki, nawet jak chciał odebrać ten order prezydentowi Zełenskiemu, to mógł poczekać i zrobić to po konferencji w Gdańsku, ale zrobił to specjalnie przed, żeby podstawić nogę rządowi?
6: Te walki orderowe są prowadzone w ramach tak polskiej, jak i ukraińskiej polityki wewnętrznej, a nie międzynarodowej.
5: I żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale cały czas pozostajemy w naszym radiu internetowym RMF24 i w mediach społecznościowych.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Jedenaście minut po 18:00 wciąż na posterunku jesteśmy z wami.
8: RMF Smooth Jazz.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Nieznany jest los ponad 29 tysięcy osób po dwóch następujących po sobie trzęsieniach ziemi w Wenezueli.
2: Doszło do nich w nocy. Według najnowszych informacji zginęły 164 osoby, a prawie 1000 zostało rannych. Zmieniamy koncepcję pracy na Starowiślnej, bo tego chcieli mieszkańcy.
1: Pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik zrezygnował z planu przebudowy tej ważnej ulicy w centrum miasta na jednokierunkową.
2: Dotacja na wcześniejszą koncepcję nie przepadnie, kupimy za to tramwaje, zapewnia Kracik.
3: Które i tak kupowalibyśmy z kredytu, więc to jest dla miasta absolutnie korzystne. Natomiast nasz udział miał być do tego projektu jednokierunkowego na poziomie 50 milionów i na tym samym poziomie, takie mamy szacunki, da się zrobić ten remont i to remont generalny już na wzmocnionych płytach. Nowa technologia, jeżeli chodzi o torowiska.
1: Jedna z najważniejszych ulic w centrum Krakowa jest w złym stanie. W ubiegłym roku uszkodzona szyna przebiła podłogę tramwaju.
2: Prace powinny rozpocząć się w styczniu przyszłego roku.
1: W faktach za pół godziny pożegnanie ze szkołą.
2: Będziecie tęsknić?
4: Będziemy.
5: Tak.
6: Nie.
7: Ja tylko za panią.
8: I za przyjaciółmi.
2: To też dobrze.
1: To prawda. Więcej opinii uczniów w faktach o 19.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Udanych wakacji wam życzymy. Ola Filipek
2: i Mateusz Operchał. Teraz czas na fakty o 19:00. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
3: Zderzenie dwóch pociągów w Wielkopolsce.
4: Najnowsze informacje przekaże dziennikarz RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów.
3: Nie inwestujcie we Lwowie, apeluje do polskich firm Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
4: Z jakiego powodu, tłumaczy gość RMF FM, wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
3: Uczniowie odliczają godziny
4: do wakacyjnej laby. Zderzenie dwóch pociągów w miejscowości Białośliwie w powiecie pilskim w Wielkopolsce. Trwa akcja służb.
3: W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz szybko, co ustaliłeś.
5: Według wstępnych ustaleń doszło do zderzenia pociągu Polregio relacji Piła-Bydgoszcz ze składem Intercity jadącym z Białogardu do Warszawy. Udzielana jest pomoc dwóm osobom, które są w szoku, przekazało biuro prasowe wielkopolskiej policji. Na razie nie ma informacji o większej liczbie rannych. Na miejscu pracują służby. Policja, straż pożarna oraz pracownicy techniczni polskich linii kolejowych. Przyczyny zdarzenia ma wyjaśnić specjalna komisja. Wstrzymano ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Wznowienie nastąpi po sprawdzeniu, czy doszło do wykolejenia i uszkodzenia infrastruktury.
4: Pożar ciężarówki na trasie S12 na Lubelszczyźnie.
3: W pobliżu miejscowości Panieńszczyzna między Jastkowym i węzłem Lublin-Sławinek trwa akcja gaśnicza.
4: Zablokowana jest jezdnia w stronę Lublina. Wyznaczono objazdy.
3: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza polskim firmom inwestowanie w Lwowie.
4: Przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceszef dyplomacji Władysław Teofil Bartoszewski.
3: To reakcja na decyzję władz miasta w sprawie firmy budowlanej z Krakowa.
6: My jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych podejmujemy wszystkie możliwe starania, żeby tej firmie pomóc, dlatego że ta firma jest w prawie i wygrała proces w arbitrażu i rzeczywiście mer Lwowa tu się zachowuje skandalicznie.
3: Tymczasem mer Lwowa Andrzej Sadowy przed gdańską konferencją międzynarodową w sprawie odbudowy Ukrainy zorganizował w Gdańsku własne odrębne wydarzenie.
4: Jak podaje nasz MSZ, nie ma ono nic wspólnego z tą konferencją. Sadowy pochwalił się, że podpisano 6 umów z zagranicznymi firmami. Wśród nich nie ma przedsiębiorstw z Polski.
3: Mimo to wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski zaznaczył w naszym programie, że żadnych obiekcji nie ma w przypadku inwestowania w innych niż Lwów miejscach Ukrainy.
4: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej jest na rmf24.pl. Gliwice dziś znów opanowane przez fanów siatkówki, a wszystko za sprawą meczu naszej kadry.
3: Polscy siatkarze o 20:00 w Prezero Arenie w Gliwicach w kolejnym meczu Ligi Narodów zagrają z Turcją. Wczoraj biało-czerwoni pokonali po zaciętym starciu 3-2 Belgię.
4: Spotkanie z Turcją będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
7: Tak jest, witam.
3: Witamy, Wojtku. Biało-czerwony gdzieś znów czeka tak trudne spotkanie?
7: To może być bardzo podobny mecz. Turcy w tym sezonie Ligi Narodów sprawili już niespodzianki. Zresztą tak samo jak Belgowie. Reprezentacja znad Bosforu pokonała m.in. Francję, ale gładko przegrała z Włochami czy USA. Jest to więc drużyna bardzo niestabilna, ale dziś zagra bez presji.
8: Ta presja będzie dla nas jako na faworytach i my musimy być przygotowani na podobną walkę, na podobny mecz.
7: Mówił kapitan naszej kadry Aleksander Śliwka, a biało-czerwoni muszą dzisiejszy mecz na pewno rozpocząć bardziej skoncentrowani. Z Gliwic Wojciech Marczyk.
9: Fakty ze szkolnego korytarza.
3: To już jutro.
4: Pożegnanie ze szkołą.
3: Po ponad 180 dniach nauki uczniowie odbiorą świadectwa i rozpoczną wakacje.
4: Zapewniają, że nie będą się nudzić.
3: Śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek zagadnęła uczniów szkół w Tychach.
10: Ja będę jechała do babci na 3 tygodnie, a potem będę jechała do Chorwacji.
11: Ja będę jechała do Czarnogóry.
12: A ja na plaży.
13: Ja do Serbinowa pojadę.
14: Jedziemy do dziadków.
15: Na basen.
14: Tak.
16: Do Turcji albo do Tunezji, do Egiptu.
17: Za granicę.
3: A będziecie tęsknić za szkołą?
18: Będziemy.
19: Tak.
20: Nie.
21: Ja tylko za panią.
22: I za przyjaciółmi.
3: A za nauką to nie.
23: Nie.
24: Tak.
4: Na naukę to przyjdzie czas we wrześniu.
3: No i znów pojawi się tęsknota. Za wakacjami.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: No halo, i halo. Proszę bardzo.
26: Dzień dobry. Czy to już jest takie wakacyjne wydanie po prostu?
25: Ja myślę, że tak.
9: RMF Smooth Jazz.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Właśnie przed nami dochodzi 20. Przed mikrofonem Anna Wachowska i Bogdan Zarewski.
2: Świadkowie o zderzeniu pociągów w Białośliwiu.
3: Rozmawiał z nimi reporter RMF FM.
2: Szacowane są straty w Białym Dunajcu.
3: Po powodzi błyskawicznej z początku tygodnia.
2: W mistrzowskich faktach sportowych siatkarska Liga Narodów.
3: I mecz Polska-Turcja.
2: Ale najpierw pilna, dramatyczna informacja ze Śląska. Oto wiadomość sprzed chwili.
3: Agresywny mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem personel i pacjentów jednej z placówek medycznych w Jastrzębiu-Zdroju w Śląskiem. Są poszkodowani.
2: Więcej na ten temat w kolejnych faktach RMF FM. Służby pracują w Białośliwiu, Wielkopolsce, w miejscu zderzenia dwóch pociągów.
3: Podróżowało nimi około 200 osób. Reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat rozmawiał ze świadkami.
2: Dobry wieczór, Benjaminie.
3: Witamy.
2: Jak to dramatyczne zdarzenie relacjonują twoi rozmówcy?
4: Okoliczni mieszkańcy mówią o potężnym huku i tumanach kurzu. Według relacji jednego z naszych słuchaczy pociąg Regio miał postój i przepuszczał jadący skład Intercity. W pewnym momencie tył pociągu dalekobieżnego miał zahaczyć o ruszający już skład regionalny. Przyczyny tego wypadku oczywiście ma zbadać specjalna komisja.
3: A co dzieje się teraz na miejscu?
4: Trwa sprawdzanie, w jakim stanie są osoby, które podróżowały pociągami. Na razie wiemy o dwóch pasażerach, którzy doznali szoku i są pod opieką medyczną. Ratownicy sprawdzają, czy pozostali pasażerowie nie uskarżają się na obrażenia. Równocześnie sprawdzana jest też infrastruktura. Wykoleiły się trzy ostatnie wagony pociągu Intercity i przód pociągu Polregio. Uszkodzony został też rozjazd kolejowy. Ta naprawa może potrwać nawet kilkanaście godzin.
3: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Co najmniej 3 kilometry ma korek na Zakopiance między Krakowem i Myślenicami.
2: W pobliżu Mogilan, na jezdni w stronę Zakopanego, samochód osobowy zderzył się z motocyklem.
3: Ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowany jest jeden pas ruchu.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S8 między węzłami Huta Zawadzka i Kowiesy Włódzkiem.
3: Na jezdni w stronę Wrocławia ciężarówka uderzyła w bariery i tam zablokowany jest jeden pas. Miliony złotych zabrała ze sobą wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego.
2: O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
5: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
6: No jak jest zalane wszystko, woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No ususzymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiego. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
3: Usłyszał od wójta i mieszkańców reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Tym żyje Wrocław.
2: Kilka tygodni minie, zanim naprawiona zostanie fontanna multimedialna przy wrocławskiej hali stulecia.
3: Zniszczenia są poważne po tym, gdy w sobotę w fontannę uderzył piorun, przypomina nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
8: Piorun spalił m.in. lampy, na których opiera się całe show, z użyciem świateł i laserów. Chętni mogą natomiast oglądać pokazy w ciągu dnia.
9: Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia.
8: Hala stulecia, która zarządza fontanną, musi zamówić nowe elementy oświetlenia, a później przetestować ich działanie. Jest apel do widzów, aby pod żadnym pozorem nie wchodzić do fontanny. Podczas sobotniej burzy niewiele brakowało do tragedii, bo kiedy piorun uderzył, część osób, mimo zakazu, moczyło nogi w wodzie.
2: Niesamowite nagranie uderzenia pioruna fontanny mamy na rmf24.pl.
3: My już życzymy spokojnego wieczoru, tak. A aktualny obraz faktów o 21:00 zaprezentuje Katarzyna Podraza.
2: Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Siatkarze w grze.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam serdecznie, więc od razu Gliwice i turniej siatkarskiej Ligi Narodów. Spotkanie Polski z Turcją właśnie się rozpoczęło. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór,
11: dobry wieczór.
10: Wojtku. Czy zamieszał selekcjoner Grbicz? Kogo mamy w podstawowej szóstce biało-czerwonej?
11: No nie, jest to można powiedzieć sprawdzony skład z wczoraj, tak byśmy powiedzieli, bo jest Komenda, jest Bołądź, Lemański, Jakubiszak, Śliwka, Szalpuk i Graniczny. No może poza Bołądziem, który wczoraj mecz rozpoczął na ławce, ale wszedł, no to ta szóstka sprawdzona w boju, która wczoraj pokonała Belgów. Ten początek meczu z Turcją, taki wyrównany, chwiejny, błędy z obu stron, a na tablicy wyników jak na razie w tym pierwszym secie 4-4. Z Prezero Areny w Gliwicach, Wojciech Marcz.
10: Dziękuję Wojtku, będziemy wracać oczywiście do Gliwic, a teraz Mundial. O 22:00 rozpoczną się spotkania grupy E, pewne awansu. Niemcy zagrają z Ekwadorem. Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao. Bardzo ciekawie zapowiada się nocna walka o fazę pucharową w grupie F. Holandia zagra z Tunezją, a Szwecja z Japonią. Szwedzi, jeśli znów przegrają, mogą odpaść z turnieju. Musimy zagrać mocno w obronie, lepiej niż przeciwko Holandii. To oczywiste, ale musimy to zrobić. Dopiero potem wykorzystać swoje umiejętności w ataku, żeby rozbić drużynę, która jest naprawdę świetnie zorganizowana. Very well organized team. Zapowiada trener Szwedów, Graham Potta. 19-letni skrzydłowy Oskar Kubiak został nowym piłkarzem Slavii Praga. Na wiosnę w Ekstraklasie strzelił dla Arki Gdynia 3 gole i zaliczył asystę. A wcześniej do Slavii dołączył 21-letni Wiktor Nowak, który grał w Wiśle Płock.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Jeśli dziś czuliście się bardzo zmęczeni upałem i tym, że było po prostu naprawdę gorąco, to uprzedzam, że piątek będzie podobnym dniem. Właściwie wszędzie na czerwono, wszędzie powyżej 30 stopni, a jeżeli już troszkę chłodniej, to tylko na wybrzeżu tam 27, ale to i tak jest bardzo wysoko. Właściwie bezchmurne niebo, co oznacza, że jak ktoś chce łapać promienie słoneczne w czerwcu, to jutro będzie ku temu świetna okazja, choć na pewno trzeba się też zabezpieczyć, nasmarować ciemne okulary.
7: RMF Smooth Jazz.

Ucz się tego, czego naprawdę potrzebuje rynek. Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie energetyki w Kluczborku zaprasza na bezpłatne szkolenia dla młodzieży i dorosłych. Ostatnie wolne miejsca w czerwcu na szkolenia z zarządzania energią w elektromobilności, cyberbezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa w energetyce. Zdobądź praktyczne umiejętności i rozwijaj swoją karierę. BCU Kluczbork, ulica Byczyńska 7. Więcej informacji na bcukluczbork.pl. Projekt współfinansowany ze środków KPO.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
1: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe wydanie faktów jest już gotowe, a przedstawi rozpoczynająca dyżur Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Brutalny atak mężczyzny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca ranił ostrym narzędziem kilka osób. Śledzimy także sytuację po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Zderzyły się tam dwa pociągi. Ucierpiało 11 pasażerów. Sprawdzimy też, dlaczego do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego ustawiają się długie kolejki. Polecamy też mistrzowskie fakty sportowe. Cztery osoby zostały ranne w wyniku ataku nożownika w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju w Śląskiem. Z nieoficjalnych informacji wynika, że to lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Policja zapewnia, że sprawca został zatrzymany. Na miejscu trwają działania służb pod nadzorem prokuratorskim. Do dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się w tej lecznicy, wrócimy w kolejnych faktach. Trzy osoby trafiły do szpitala po zderzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce. Mamy najnowsze informacje o wypadku, które zebrał dla nas reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie w Faktach. Benjaminie, co wiemy o poszkodowanych?
3: Dwóch pasażerów trafiło do szpitala w Chodzieży. Jedna osoba z obsługi pociągu została przewieziona do szpitala w Pile. W sumie pomocy medycznej potrzebowało 11 osób. Większość pasażerów opuściła już miejsce wypadku. Osoby te zostały przewiezione do remiz ochotniczych, straży pożarnych oraz świetlic wiejskich, gdzie dalej udzielana jest im pomoc.
2: Benjaminie, a co wiemy o przyczynach tego wypadku?
3: Wstępna przyczyna podana przez policję to boczne zderzenie podczas zmiany toru jazdy jednego ze składów. To potwierdza relacje świadków, którzy zgłosili się do nas i mówili o tym, że pociąg Intercity miał ostatnim wagonem zahaczyć o skład Polregio, który przepuszczał go na stacji. Dokładną przyczynę ma ustalić Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Na miejscu są m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej oraz prokurator.
2: Rozpoczyna się remont estakady pomorskiej w Szczecinie. Będą spore utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W weekend tramwaje nie pojadą na prawobrzeże Szczecina.
4: Będzie problem, bo tych autobusów też nie jeździ dużo, zwłaszcza pośpiesznych, więc i tak są zatłoczone teraz, to będą jeszcze bardziej zatłoczone.
5: Myślę, że duży problem. Ale mnie akurat on nie dotyka, bo na weekend wyjeżdżam.
6: Problem na pewno to będzie. No jednak komunikacja miejska jest ważna dla wszystkich obywateli miasta.
7: W weekend w ogóle nie będą jeździć, a później będzie wahadło przez 4 miesiące.
6: O, to faktycznie utrudnienia. Sam jestem z miasta, gdzie jednak ruch wahadłowy był w wielu miejscach miasta. I wiem, jak mieszkańcy bardzo długo na to się skarżyli.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Zamknięcie torowiska jest konieczne, bo na obu końcach estakady trzeba wybudować rozjazdy tramwajowe.
8: Fakty zwykłe i niezwykłe.
2: We Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym zakwitło w pełni dziwidło olbrzymie. Miłośnicy przyrody z całej Polski od tygodnia śledzą ten proces z zapartym tchem. Roślina budzi wielkie zainteresowanie z powodu ogromnego i nietypowego kwiatostanu, ale także z powodu bardzo oryginalnego zapachu zepsutego mięsa, mówi dyrektor ogrodu profesor dr habilitowany Zygmunt Kącki.
9: Kwiatostan udaje padlinę. Niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. Głównie są to chrząszcze oraz muchówki.
2: Czują to ci, którzy dotarli na miejsce, a jest ich coraz więcej, tworzą się kolejki. Dlatego ogród botaniczny będzie czynny do późnych godzin nocnych, aż do ostatniego klienta. Przed sportem polecamy Wam oczywiście kolejne fakty RMF FM. W nich zabierzemy Was za ocean. Sprawdzimy, jak Ameryka przygotowuje się do swoich 250 urodzin. Wracamy o 22.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
1: I od razu przenosimy się do Gliwic.

0: not long.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: Filaro? To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Filaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
1: Już w niedzielę 26 lipca zapraszamy do podkrakowskich Przytkowic na koncert Małej Armii Janosika. Na plenerowej letniej scenie Energy 2000 zagra największa góralska kapela w Polsce. Blisko 300 osób, dzieci, młodzież i dorośli. W programie piknik rodzinny, dmuchańce, góralskie zabawy, fotobudka, malowanie buzi i moc atrakcji. Już 26 lipca od 15. Mała Armia Janosika w letniej strefie Energy 2000 w Przytkowicach.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Słuchamy nowych faktów, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek najnowsze informacje ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. 3 osoby w poważnym stanie, a jedna lżej ranna po ataku nożownika. W faktach także sytuacja po katastrofie kolejowej w Wielkopolsce. Sprawdzimy, jak długo mogą potrwać utrudnienia w kursowaniu pociągów. A w mistrzowskich faktach sportowych siatkarskie starcie Polski z Turcją i raport z mundialu. Przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju potwierdzają nieoficjalne informacje RMF FM. W ataku nożownika ranne zostały 4 osoby.
3: 2 osoby z personelu medycznego, pani pielęgniarka i szef oddziału gastrologii oraz 2 pacjentki.
4: Czy to jest stan zagrażający życiu którejś z tych osób?
3: Obecnie nie wydaje się, aby ich zdrowie zagrażało coś bezpośrednio. Rany są poważne, mówimy o ranach kłutej klatki piersiowej penetrujących do jamy opłucnowej z uszkodzeniem płuc u 3, u trojga z tych osób, ale są stabilni obecnie.
2: Z ordynatorem oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Arturem Plochem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Napastnik został obezwładniony przez jednego z lekarzy. Motywy jego działania nie są znane. Utrudnienia na kolei po wypadku z udziałem 2 pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. Na miejscu cały czas pracują służby. W faktach ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem na linii Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo ruch między Piłą a Bydgoszczą będzie wstrzymany?
5: Nawet kilkanaście godzin, a to dlatego, że miejsce musi zostać szczegółowo zbadane przez śledczych z prokuratury i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ponadto wykolejone wagony trzeba znów postawić na torach i naprawić zepsuty rozjazd. Po wypadku przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów została odwołana, niektóre notują od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji w internecie. Pociągami, które się zderzyły, jechało w sumie blisko 200 pasażerów. Do szpitali trafiły 3 osoby, w sumie pomocy potrzebowało 11.
6: Fakty prosto z Waszyngtonu.
2: Stany Zjednoczone przygotowują się do 250. urodzin. Jak Ameryka długa i szeroka, 4 lipca zapowiada się wielkie świętowanie. Największe oczywiście w amerykańskiej stolicy. Przygotowaniom przygląda się amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Dzień dobry. W stolicy odnawiane są pomniki, fontanny, remontowane chodniki. Na National Mall stanął diabelski młyn. Ustawiana jest dekoracja przypominająca Biały Dom. Wielka scena. Odbywają się próby. W centrum stolicy USA tego dnia może zebrać się nawet 1 000 000 osób. Dziennikarze największych światowych mediów, w tym RMF-u, otrzymali już informację o akredytacjach na wyjątkowe widowisko – urodziny Ameryki. Wielkie wydarzenie zakończy się olbrzymim pokazem fajerwerków, jakiego, jak mówią organizatorzy, świat jeszcze nie widział. W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata. Jesteśmy niezwykle podekscytowani, ale też oczywiście trochę zdenerwowani. To bardzo wysoko postawiona poprzeczka, powiedział Stephen Vital, prezes firmy przygotowującej pokaz. Ładunki są już przygotowywane, wszystko jest podłączane, sprawdzane. Z National Mall w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
2: Polecamy Wam nasze poranne, publicystyczne rozmowy w RMF FM, internetowym radiu RMF24. W pierwszej z nich o 7 usłyszycie Piotra Salaka i szefa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza Jankowskiego, a w drugiej 8:02 Tomasza Terlikowskiego i Annę Marię Żukowską z Lewicy. Za pomocą specjalnego formularza na rmf24.pl również i Wy możecie zadawać pytania. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Mundial na początek. W New Jersey Niemcy, Ekwador, Filadelfii, Curaçao kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Mundialowa grupa E od kilku minut już w grze i Niemcy prowadzą 1-0 z Ekwadorem. W drugiej minucie bramkę strzelił Leroy Sané. Tymczasem wracamy do Gliwic, gdzie nasi siatkarze wygrali 3. seta z Turcją 25-21 i prowadzą 2-1 w kolejnym spotkaniu Ligi Narodów. Na miejscu Wojciech Marczyk.
9: Witam ponownie.
8: Wojtku, jak sytuacja w 4. partii?
9: No niestety nie najlepiej. 18 do 15 prowadzi reprezentacja Turcji. Wróciły te demony z pierwszej partii. Znów problemy w zagrywce, znów problemy w przyjęciu. No i z tego powodu nie ma najlepszego rozegrania. Próbuje szukać rozwiązań Nikola Agrbić. Boisko opuścił Bołądź. W jego miejsce Aleks Nasewicz w ataku. Ale teraz Nasewicz trafiony przez atak reprezentacji Turcji. No i Turcy podwyższają prowadzenie 19 do 15 z Prezero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
8: Dzięki Wojtku, trzymamy kciuki za Polaków. Jutro o 11:00, natomiast losowanie drabinki Wimbledonu, na które czeka sześcioro polskich singlistów. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magdalena Toras, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, który przygotowuje się już do wielkiego szlema.
10: Czekam, kogo mi drabinka przypisze. Od tego momentu zaczynamy już też powoli z trenerem rozmawiać, co i jak. Może też oczywiście na przykład pod zawodników leworęcznych dobrać ludzi leworęcznych do treningu, oczywiście, żeby jak najlepiej się przygotować na to pierwsze spotkanie.
8: Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek. W turnieju deblowym wystąpią Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson, którzy dziś odpadli w półfinale turnieju w Eastbourne.
0: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Uważam, że muszę wam o tym powiedzieć i chcę, żebyście to wiedzieli już dziś, w ten czwartkowy wieczór. Otóż najbliższy weekend to będzie jeden z najgorętszych weekendów chyba w ogóle w naszej historii, bo ja takich map z prognozami nie widziałem, a chwilę już żyję. Od 37 do 41 stopni w cieniu. Taka jest prognoza na sobotę i na niedzielę 2026 roku. Zatem szykujcie się, szykujcie chłód i szykujcie się być może na jakieś fajne, gorące wspomnienia.
11: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: FM.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey Bugajska 6x8 Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dream.

Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, bądź zowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: trusty Rolleiflex. And now all I have developed.
1: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
2: Nowe fakty w RMF FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
3: Zapraszam. To 19-latek zaatakował ostrym narzędziem w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Ucierpiały 4 osoby, stan 3 rannych jest poważny.
4: Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne.
3: Prezydent Ukrainy zatwierdził 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. W faktach także kolejny zwycięski pojedynek naszych siatkarzy. W Gliwicach pokonali Turcję. Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw 2 pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
4: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
5: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
4: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
5: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
4: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
5: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
4: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki. Na chwilę obecną nadal trwają czynności z prokuratorem na miejscu zdarzenia.
3: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Stan 3 rannych jest poważny, ale stabilny. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził 40-dniową operację wpływu, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Przekazał, że rozmawiał o tym z szefem Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, generałem Jewchenijem Chmarą. SBU już od kilku miesięcy osiąga najwyższą skuteczność w obronie ukraińskich pozycji na froncie dzięki wykorzystaniu dronów różnego typu, napisał Zełenski na platformach społecznościowych. Wcześniej poinformował, że ukraińskie drony dalekiego zasięgu uderzyły w kluczowe zakłady rosyjskiego sektora paliwowo-energetycznego. Rosnące zagrożenie ze strony Rosji i przygotowania na możliwą eskalację były jednym z głównych tematów spotkania liderów wschodniej flanki NATO w Gdańsku. Premier Donald Tusk zapowiedział ścisłą współpracę państw najbardziej narażonych na kryzys.
6: Będziemy chcieli przygotować się jako grupa państw bezpośrednio wystawionych na to ryzyko, bo graniczących z Rosją, Białorusią, Ukrainą, że jako grupa państw będziemy bardzo ściśle współpracować nad wszelkiego typu reakcjami, gdyby do czegoś odpukać złego. Miało dojść.
3: Szczyt z udziałem przedstawicieli Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji i Rumunii oraz Komisji Europejskiej odbył się na marginesie konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, na której podpisano dziś blisko 80 porozumień. Łącznie podczas 2 dni konferencji wartość podpisanych umów może wynieść 10 miliardów euro.
7: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
3: Polscy siatkarze stoczyli kolejny zwycięski 5-setowy zacięty bój w Lidze Narodów. W drugim meczu turnieju rozgrywanego w Gliwicach biało-czerwoni pokonali reprezentację Turcji. Mecz z trybun Pre-Zero Areny w Gliwicach śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, jak wyglądała 5. decydująca partia?
8: Początek był wyrównany i zacięty. Obie reprezentacje od samego początku grały punkt za punkt. Emocji dodali też sędziowie, którzy nie byli w stanie rozstrzygnąć spornej sytuacji i zarządzili powtórzenie akcji, a to zdecydowanie nie spodobało się publiczności, która zareagowała głośnym buczeniem. Nasza reprezentacja dwupunktowe prowadzenie objęła dopiero przy stanie 9-7. Później powiększyła jeszcze przewagę dzięki asowi serwisowemu Jakuba Nowaka i był to ważny moment tej partii, no bo od tego momentu można było mieć wrażenie, że biało-czerwoni kontrolują przebieg tego seta. Turcy oczywiście walczyli do końca, ale strat nie udało się już odrobić i to ostatecznie Polacy wygrali tiebreaka 15-11 z Pre-Zero Areny w Gliwicach. Wojciech Marczyk.
3: Dziękujemy za relację i gratulujemy naszym siatkarzom. 41 koni zostanie zaprezentowanych podczas tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. 16 z nich pojawi się na najbardziej prestiżowej aukcji Pride of Poland. A które będą gwiazdami tegorocznej aukcji? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
9: O przede wszystkim 11-letnia klacz Poganinka, która niemal na wszystkich pokazach zbiera najwyższe noty. Obok niej młoda El Bella, zaledwie 2-letnia, ale już budząca ogromne zainteresowanie kupców z całego świata. świata, a także jeden z czołowych koni młodego pokolenia, Erantis. O to, dlaczego właśnie te konie zostały wybrane, zapytałem prezes stadniny w Janowie Podlaskim, Weronikę Sosnowską.
10: Sugerujemy się tym, żeby zachować pulę genów w stadzie i to jest jedno kryterium. Drugim kryterium są kariery danego konia, jak zaprezentował się na ringach pokazowych, czy coś się zdobył.
9: Dni konia arabskiego odbędą się od 7 do 11 sierpnia. Najbardziej prestiżową aukcję Pride of Poland zaplanowano na niedzielę 9 sierpnia.
3: Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM, a w nich zbliżające się wakacje. Przed uczniami ponad 9 tygodni laby. O ich planach na ten czas usłyszycie już za niecałą godzinę. Zapraszamy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Smooth Jazz.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
2: BYD Odyssey, Bugajska 6x8, Częstochowa. www.byd-odyssey.pl.
1: BYD.

your heart desires. Just remember.

0: A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica i Farmaceutyka S.p.A.
2: The summer wind came blowing in from across the sea.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Na początek smutna informacja ze świata sportu. Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Nadal nieznane motywy działania 19-letniego nożownika z Jastrzębia Zdroju. Napastnik ranił w szpitalu kilka osób. Dziś w Lublinie wojskowe ćwiczenia. Sprawdzimy, gdzie będzie bardzo głośno. A na koniec wakacyjne plany uczniów. A zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Daniel Castellani, były selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. Podała na swojej stronie internetowej Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Szkoleniowiec miał 65 lat. Argentyńczyk poprowadził biało-czerwonych do historycznego Mistrzostwa Europy. Lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki to osoby, które ucierpiały w ataku nożownika, do którego doszło wieczorem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu Zdroju. Ordynator wskazał, że nóż, jakiego użył napastnik, miał kilkadziesiąt centymetrów. Sprawcę ataku obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który został poszkodowany.
3: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, zaopatrzone w ramach izby przyjęć. Została przyjęta na obserwację. Będzie także pod opieką psychologa. A kolejne trzy osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
2: Mówił ordynator oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej Artur Ploch. Policjanci ustalili, że napastnik to 19-letni Polak z Jastrzębia Zdroju. Motywy jego działania nie są znane. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych ustala okoliczności wczorajszej katastrofy awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. W wypadku zginęły dwie osoby lecące samolotem. Jedna osoba, która znajdowała się na ziemi, została ranna.
4: Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 13. Z tego zgłoszenia wynikało, że spadła awionetka i pali się. Wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą sprawdzane szczegółowo i będzie to przedmiotem dalszych działań.
2: Mówi Marta Sulowska z Komisariatu Policji Warszawa-Wola. Zgodnie z relacjami świadków, maszyna podczas podchodzenia do lądowania przechyliła się i zahaczyła skrzydłem o blaszaną budkę, w której na kurs prawa jazdy oczekiwał mężczyzna. To właśnie on został ranny.
5: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
6: Kłęby dymu, czarnego dymu. I nic, myśleliśmy, że to może samochód jest.
7: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył.
2: Awionetka należała do prywatnej firmy i leciała z Wrocławia. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszyć huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? Sprawdził to reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
2: I teraz Podhale. Woda z wodociągu w Szczawnicy nie nadaje się do spożycia. Jak poinformował Urząd Miasta, wykryto w niej bakterie E. coli. Dotyczy to całego uzdrowiska i części wsi Szlachtowa. Na terenie miasta wyznaczono zastępcze punkty do poboru wody pitnej. Kto będzie nowym premierem Wielkiej Brytanii? Dotychczas jedyną osobą, która wyraziła chęć objęcia tej funkcji, jest były burmistrz Manchesteru, Andy Burnham. Brytyjscy komentatorzy kierują teleskopy na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
9: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andiego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł: niewiele. Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze. Ekstremalny liberał w ustach Trumpa ma także zabarwienie pejoratywne, a sprowadzanie relacji amerykańsko-brytyjskich do tego, czy ktoś jest za lub przeciw eksploatacji ropy naftowej, jest, mówiąc delikatnie, uproszczeniem.
10: Głos uczniów w RMF FM.
2: Rok szkolny na finiszu, przed uczniami ponad 9 tygodni laby. Jakie mają plany na ten czas? W jednej ze szczecińskich szkół była reporterka RMF FM Anna Pałamar.
11: Cieszycie się, że koniec roku szkolnego już?
12: Tak, na obóz jadę deskorolkowy.
13: No ja na przykład na Mazury będę żeglować z tatą moim.
14: Trochę żałuję, że wakacje nie będę miał co robić. Wolę chodzić do szkoły i się uczyć.
11: Ty masz jakieś plany?
15: Obóz taekwondo z moim klubem.
11: Sportowo?
15: Tak.
2: To my już teraz życzymy Wam wspaniałych wakacji, a z kolejnymi faktami wracamy o pierwszej. Już teraz zapraszam.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To ja dziękuję za dziś. Marcin Jędryk, do usłyszenia, a na posterunku Anita Janczak. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.

Yes, I'm right inside, but that don't help my case.

teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: A o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Po zderzeniu pociągów w Wielkopolsce wstrzymany ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą. Prace służb mogą potrwać nawet kilkanaście godzin. Resort zdrowia po aferze w Szpitalu Południowym chce zlikwidować kominy płacowe, czyli bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy w Polsce. W tych faktach także ważne dla kibiców piłkarskich informacje zza oceanu. Nawet kilkanaście godzin może być wstrzymany ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą po zderzeniu dwóch pociągów w wielkopolskim Białośliwiu. Podróżowało nimi w sumie 200 pasażerów. Trzy osoby trafiły do szpitali. Pomocy medycznej potrzebowało 11 osób. Na miejscu cały czas pracują służby. Z informacji RMF FM wynika, że miejsce to musi zostać szczegółowo zbadane przez śledczych z prokuratury i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Ponadto wykolejone wagony trzeba znów postawić na torach i naprawić zepsuty rozjazd. Po wypadku przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Część pociągów została odwołana, a niektóre notowały od kilku do kilkudziesięciu minut opóźnienia. PKP zachęca do wcześniejszego sprawdzenia sytuacji na portalu pasażera. Kraje wschodniej flanki NATO ponoszą największy ciężar inwestycji w obronność na rzecz całej Europy, podkreślił wczoraj w Gdańsku unijny komisarz obrony Andrius Kubilius. Zapewnił, że projekt Straż Flanki Wschodniej to dla Komisji Europejskiej jedna z flagowych inicjatyw. Co jeszcze mówiono o projekcie podczas szczytu wschodniej flanki? O tym trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Komisarz zapewnił, że projekt wkrótce zostanie poddany ostatecznej ocenie, a następnie przedstawione Radzie do końcowego zatwierdzenia. To mogłoby otworzyć drogę do unijnego finansowania wschodniej flanki. W Gdańsku padła też deklaracja jedności wobec zagrożenia ze strony Rosji. Premier Donald Tusk podkreślał, że państwa wschodniej flanki ściśle współpracują.
4: Że flanka wschodnia dzisiaj w Gdańsku pokazała pełną jedność i pełną solidarność. Niech to będzie znak ostrzegawczy dla wszystkich, którzy coś złego planują wobec kogokolwiek z nas.
3: Dużo mówiono również o konieczności dalszego wzmacniania wschodniej granicy NATO i Unii Europejskiej.
5: We are keeping the whole European security.
3: To na naszych granicach strzeżemy bezpieczeństwa całej Europy, dlatego nie jest to wyłącznie sprawa państw wschodniej flanki, lecz całej Europy, zaznaczał Andris Kulbergs, premier Łotwy. Flagi państw flanki wschodniej wystawione są przed dworem Artusa. Kolejne delegacje opuszczają historyczne centrum Gdańska.
2: Ministerstwo Zdrowia chce zlikwidować kominy płacowe, czyli bardzo wysokie zarobki niektórych lekarzy w Polsce. Tak zadeklarowała wczoraj szefowa tego resortu Jolanta Sobierańska-Grenda. Minister zdrowia odniosła się do afery związanej ze Szpitalem Południowym. Zatrudniony w tej placówce lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej miał w jednym roku zarobić ponad 1,5 miliona złotych, pracując na kilku etatach w różnych placówkach. Jak tę sprawę komentowała szefowa resortu zdrowia? O tym reporter RMF Jakub Rybski.
6: Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że wszystkie nieprawidłowości powinny zostać dokładnie wyjaśnione, ale dopiero po wynikach trwających właśnie kontroli Ministerstwo Zdrowia ma wyciągnąć z tej sytuacji konkretne wnioski.
7: Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno być wyjaśnione w sposób bardzo rzetelny i w sposób bardzo dokładny.
6: Minister zdrowia stwierdziła, że jej resort już pracuje nad konkretnymi zmianami. Jolanta Sobierańska-Grenda powiedziała, że ministerstwo chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli rekordowe zarobki niektórych lekarzy, a także stworzenie górnego limitu przepracowanych godzin.
8: Fakty z Małopolski.
2: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili ogromny przemyt narkotyków na lotnisku w Krakowie-Balicach. W czterech walizkach należących do obywatelek Izraela znaleziono ponad 100 kg katu o szacowanej wartości 500 000 złotych. W ich bagażach znaleziono 500 pakietów liści o zielono-fioletowych łodygach. Badania potwierdziły, że zawierają katynon, substancję o silnym działaniu pobudzającym. Kobiety w wieku 23 i 24 lat, które przyleciały z Tel Awiwu, usłyszały zarzuty przemytu substancji odurzających. Aresztowano je na 3 miesiące. I na koniec ważne dla kibiców piłkarskich informacje z mundialu. Ruszyły mecze piłkarskich mistrzostw świata w grupie F. Holandia z Tunezją, Japonia ze Szwecją, a od czwartej nad ranem grupa D. USA zagra z Turcją i Paragwaj z Australią. Wcześniej Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. Drużyna z Afryki po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu grupy E Niemcy przegrały 1-2 z Ekwadorem, który z trzeciego miejsca w tabeli awansował do dalszej fazy turnieju. Niemcy mimo porażki z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. Do mundialu będziemy oczywiście wracać w kolejnych faktach RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dziękujemy za te fakty. My lecimy dalej z dobrą nocką i
8: RMF Smooth Jazz. Hej!

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.

0: RMF.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: BYD Odyssey generała Stanisława Maczka 136 Białystok. www.byd-odyssey.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: Słuchacie RMF Smooth Jazz. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a swój dyżur zaczyna Karol Płaczkiewicz. Witamy.
2: Zgadza się, jestem. Zapraszam. Nie gwarantujemy bezpiecznej żeglugi przez Ormuz poza wyznaczonymi trasami. Ostrzegają przed tym władze Iranu. Polskie firmy energetyczne łączą siły, by pomóc w odbudowie zniszczonej wojną infrastruktury Ukrainy. Warunkiem jest zakończenie wojny. Upały w ostatnich dniach dają się we znaki w całej Polsce. Niebezpiecznie jest nawet w górach. Iran ostrzegł statki przepływające przez cieśninę Ormuz, że bezpieczny tranzyt będzie gwarantowany wyłącznie na trasach wyznaczonych przez irański urząd cieśniny Zatoki Perskiej. Komunikat pojawił się po ataku na kontenerowiec w pobliżu wybrzeży Omanu. Urząd cieśniny Zatoki Perskiej przekazał, że jednostki korzystające z nieautoryzowanych szlaków będą płynąć na własne ryzyko, a odpowiedzialność za ewentualne konsekwencje poniosą armatorzy i kapitanowie. To pierwszy poważny test porozumienia zawartego w ubiegłym tygodniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zakłada m.in. zapewnienie bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji wobec Teheranu. Cztery największe polskie firmy energetyczne PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały między sobą w Gdańsku list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie Ukrainy. W zespół deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. W Amber Expo w Gdańsku od wczoraj trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Co oznacza to porozumienie?
3: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczne w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden. Wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balcz